przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Radio Złote Przeboje. Wyszedł Josef.

0: budzić się z przebojami z lat 90. Oto Edyta Bartosiewicz śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Witamy Państwa, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florgiewicz. Spoglądamy na zegary. Już zbliża się szósta.
4: W kalendarzu mamy 21 maja i to jest czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś minimalnie spadły. Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło wczoraj niespełna 2-letnie dziecko. Nieoficjalnie utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane po godzinie 16, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: 5 minut po tym zgłoszeniu policjanci byli już na miejscu. Niestety musieli potwierdzić tę tragiczną informację.
5: Rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologa. Przesłuchano także świadków. Sprawę przejęła już prokuratura, która dziś prowadzić będzie dalsze działania.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
8: Dzień dobry!
9: Wracać. Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
11: 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
12: Ja przyjeżdżam specjalnie tutaj, zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
5: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie. Sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
13: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat.
14: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
5: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wczoraj jednak Senat na to się nie zgodził. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadły. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu ze środowymi cenami maksymalnymi.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Zastępcza komunikacja autobusowa obsługuje pasażerów w związku z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra - Szklarska - Poręba Górna i tak będzie do 13 czerwca, a później we wrześniu. W przypadku stacji Szklarska - Poręba Górna autobus znajduje się tuż przy dworcu, a dla stacji dolnej i średniej przystanki są oddalone.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Pogodny dzień w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze. Deszczu nie ma w planach też w trakcie najbliższej nocy. Dziś w Jeleniej maksymalnie 19 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 10. Wiatr nie przeszkadza, ciśnienie także nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro 22 stopnie, a najwięcej słońca synoptycy prognozują podczas weekendu, wtedy w Jeleniej 25 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się całkiem poważnie. Kawa czy herbata? A nawet pójdziemy dalej, sprawdzimy na sobie, czy ta druga w ogóle działa.
3: Po szóstej porównamy też swoją wypłatę do tytułu filmu lub serialu, czyli bardziej będzie Niewolnica Izaura czy Gra o Trony. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek gramy ATC, 4 po szóstej.

0: Fajnie brzmi od samego rana. Fajnie, Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jeśli czwarty dzień z rzędu nic wam się nie chce, to jest znak, że to już właśnie czwartek, 21 dzień maja dzisiaj mamy i o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Dzień Kadeta oraz Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: No i z tej okazji przeprowadzimy niebezpieczny eksperyment.
1: No, co znaczy?
2: No, zamiast kawy napijemy się herbaty, no i gdybyśmy się nie odezwali za 10 minut, to znaczy, że nie działa równie dobrze.
3: Nie działa. A jeśli państwo, słuchacze kochani, już po pierwszej kapucinie porannej, albo espresso, albo cafe late, no to bardzo dzwońcie, gdyż mam to moc, 22 4 4 3 0. Zaczynamy nasz apel poranny, czekamy na wasze telefony i zagramy sobie duet energetyczny w międzyczasie. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, jest 12 minut po 6.

0: jest mnóstwo przebojów, przy których dobrze się obudzić, ale ten to absolutny top. Miejsce trzecie dla was, drugie, a może nawet pierwsze. Wake me up before you go, go, when w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: No, a ponieważ zimna Zośka za nami, to już nie musimy się bać, że o poranku będzie mniej niż zero, będzie ciut cieplej, a nawet już jest ciut cieplej niż zero, a piosenka o tym mniej niż zero, Lady Punk, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna,

0: krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Poluszka po szkiełkach. Walking on Broken Glass. Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzi się czwartek. Ostrzegamy, jest ciepło od rana. Są miejsca w Polsce, gdzie nawet plus 7, a w innych 17 nawet. Dobra, no ciepło. A my sprawdźmy teraz, kto już nie śpi oprócz nas. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ludzie! Wstajemy!
2: My już wstaliśmy, no proszę na nas
3: tak,
2: nie
3: przystać. Tak, i tu chcieliśmy dodać, że tak się właśnie kończy chodzenie do pracy codziennie i to przez 4 dni z rzędu. Odradzamy, kochani, odradzamy. 22, 4, 4, 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na nasz apel poranny. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, nie musicie krzyczeć. Wykąpani, uszki umyte, wszystko słyszymy doskonale. Za to wy zróbcie głośniej radio, gamy Pet Shop Boys i Cecin 2 minuty po 6:30.

0: Takie ładne oczy, bo czerwone jak różyczki normalnie o tej porze. Leciutko przekrwione, ale jedna kawa, druga, trzecia. Będą bardziej czerwone, ale będą cokolwiek widziały. Polecamy i pięknie gramy. Czerwone gitary za nami, za 23 minuty będzie się.
1: A za chwilę jak my zagramy Children of the Revolution, przyłoży T-Rex, radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy nie spóźnicie się przypadkiem do pracy na 7:00.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, check it out.
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Około 2 lat trzeba korzystać z objazdu w związku z remontem i przebudową zapory w Pilchowicach. Kierowcy na drugą stronę mogą dostać się przez pokrzywnik. Droga jest częścią placu budowy i nie ma innej możliwości. Musiała zostać wyłączona z ruchu w czerwcu, natomiast zbiornik będzie całkowicie opróżniony.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Twój temat. Dzwońcie.
1: No a dzisiaj temat, przy którym możemy się nieźle uśmiać, ale uprzedzamy, bo to może być śmiech przez łzy. Otóż, uwaga, porównamy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Ja może zacznę od razu i zacznę nieskromnie. Tygrysy Europy. Był kiedyś taki serial, pamiętacie? Nie, no żartowałem.
2: Ja bym raczej powiedziała Przeminęło z wiatrem albo Okruchy życia.
3: To ja dodam Nędznicy albo Poszukiwany, poszukiwana.
4: Piękne. No to ja jeszcze dorzucę, taki był film Nic śmiesznego.
1: Też pasuje, no. Też pasuje.
4: Tak, nie ma się z czego wziąć, nie ma. A państwo, słuchacze, kochani, do którego tytułu filmu albo serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 22 4 4 i 3 0, adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Kawę sami wypalaliśmy, sami zbieraliśmy, więc naprawdę smaczna. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, artysta młodego pokolenia. Jest to tak zwana młodzież z 30-letnim stażem pracy. 50 skończy w przyszłym roku. Ronan Keating nam zaśpiewał pięknie za 5-7, a my zostajemy przy temacie nowalijek.
1: Sezon na nowaliki i truskawki ruszył pełną parą. Eksperci zapewniają, że ceny będą coraz bardziej atrakcyjne. Więcej o tym w najbliższych wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote
0: Przeboje. Autopromocja. Reklama.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: 21 dzień maja mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zielone światło od Komisji Europejskiej. Dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Sezon nowalijek nabiera tempa, młode warzywa tanieją z dnia na dzień. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Nawet dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Nie przyznali się do winy. ABW zatrzymała ich 12 maja. To mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Całej trójce grozi dożywocie, bo to bardzo poważne przestępstwo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
14: Prowadzenie działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
13: Mężczyźni działali w Polsce przez wiele miesięcy. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. Doniesienia o wystąpieniu wirusa w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju już od kwietnia. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
15: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Brzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
13: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł, ale z dnia na dzień cena też ma spadać.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Bieringiem, z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie, pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Względami bezpieczeństwa podyktowane są zmiany na odnodze turystycznej w Szklarskiej Porębie. Miasto opublikowało na swojej stronie w internecie mapkę. Wśród nowości, jakich kierowcy muszą pamiętać, jest pierwszeństwo pieszego i możliwość korzystania z całej szerokości drogi, parkowanie w wyznaczonych miejscach oraz ograniczenie do 20 na godzinę.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Maksymalnie 19 stopni. Zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 10. Bez deszczu czas upłynie nam też w trakcie najbliższej nocy. Wiatr nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie znacząco nie wpłynie na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. Jutro w Jeleniej Górze także bez deszczu, pogodnie z temperaturą do 22 stopni, a podczas weekendu nawet 25.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej przyjrzymy się z bliska najnowszym badaniom nad długością snu. Po siódmej też zaprosimy Was na premierowe rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj wyjaśnimy, co to znaczy przepadać za kimś. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, to jest Hit Hunter i Pleasure Company. 5 po siódmej.

0: artysta, którego bardzo trudno wyciągnąć na parkiet, śpiewał I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 7. A teraz uwaga, uwaga, prawda, która zaboli wielu mężczyzn, a może nawet sprawi, że się, panowie, zamyślimy.
1: Mamy tutaj wyniki najnowszych badań nad długością snu. No i okazało się, że kobiety potrzebują go więcej. A teraz ta wspomniana prawda.
2: No.
1: Musimy więcej spać od mężczyzn, gdyż każdego dnia intensywniej niż wy, panowie, używamy mózgu.
2: W związku z powyższym istnieje podejrzenie, że Encyklopedię Britannica napisała śpiąca królewna.
1: Ale tu muszę przypomnieć, że to nie krasnoludki sprzątają w domu.
2: Tak, no ponieważ nie wiemy, co na to odpowiedzieć, to po prostu zagramy w radiu Złote Przeboje na
1: Tomek
2: Dzień Dobry.
1: Tomek się zamyśli.
2: Ulubiona piosenka Kazimierza Marcinkiewicza teraz, proszę państwa. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: To było na bogato, nawet wysłaliśmy po nich złoty samolot, napisy były przyklejone, potem wiatr zerwał. Boże, co tam się działo w ogóle? Abba, Mamma Mia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: No, ponieważ ten wspomniany czwartek mamy dzisiaj, to już za 10 minut w cyklu Rozmówki Polsko-Polskie wyjaśnimy kochanej młodzieży, jak oldschoolowo zagaić do płci przeciwnej, żeby oczy stanęły jej w słup, a nawet wyszły z orbit. Posłuchajcie tego koniecznie.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Reklama.

0: polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala zrozumieć się odległym pokoleniom, nauczymy czegoś naszą młodzież. Mamy zwrot przeuroczy, którym posługiwali się nasi dziadkowie. Otóż jest to zwrot przepadam za tobą.
2: Kiedyś mówiono, że można przepaść przez coś, na przykład przez próg, obijając sobie przy tym kolana, dłonie, a nawet twarz. Można było też definitywnie przepaść, spadając w przepaść.
3: Zwrot przepadam za tobą ma jednak znaczenie pozytywne. Oznacza, że jesteś kimś zauroczony. To wyznanie sympatii i znak, że tracisz dla niej albo dla niego głowę.
1: Droga młodzieży, to jest dokładnie to samo, co powiedzieć komuś: kręcisz mnie, albo jarasz, albo mam na ciebie crusha, czyli fascynujesz mnie lub pociągasz romantycznie. Możesz podkręcić tę frazę, mówiąc: kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz.
2: Naszym drogim starszym słuchaczom wyjaśnimy, że ładunek emocjonalny w tym wyrażeniu jest taki sam jak w powiedzeniu: rypie mnie jak biodro na deszcz.
4: A łapie, wszystko boli.
0: Rozmówki polsko-polskie. Редактор

0: Kto w latach 80. był posiadaczem plakatu z Limalem, ten mógł ten plakat wymienić na przykład na plakat z Modern Talking, albo na używane tenisówki, albo na dwie kartki na wyrób czekoladopodobny. Nie wierzycie? Kto tego nie pamięta, ten życia nie zna. Limal w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22. Ósma.
1: Kto aktualnie jest posiadaczem czerwonych korali, ten najprawdopodobniej był w Krakowie. Tu chcieliśmy powiedzieć, podkreślić, czerwone korale, bratanku, czyli trochę folkowo, trochę dance'owo, troszkę rockowo. Zagramy już za kilka chwil, bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Jeleniogórscy policjanci apelują o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na rowerzystów. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą zobowiązane do używania kasków w trakcie jazdy na rowerze. Z kolei pieszym mundurowi przypominają, by nosili odblaski, które poprawiają nasze bezpieczeństwo.
16: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trudny temat mamy dzisiaj, gdyż porównujemy od rana swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu albo serialu. Może stawka większa niż życie, albo Lombard życie pod zastaw.
2: A może chłopaki z baraku?
3: A może nic śmiesznego?
1: Oj.
3: 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
4: Moja wypłata to jest stawka większa niż życie.
5: Moja wypłata jest jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zawsze ucieka.
6: Moja wypłata jak Alternatywy 4. Nie wiem, czy odłożyć na wakacje, czy na nową protezę, czy może jeszcze co innego.
7: No ja porównanie to bym zrobił do cyklu filmowego Karbonka.
8: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Za jakie grzechy, dobry Boże.
9: Mój tytuł filmu to jest Zaginiony w akcji.
10: Mission Impossible, dlatego że opłacenie wszystkiego wydaje się niemożliwe, graniczy z cudem.
11: Moja wypłata jest jak świat według kiepskich.
2: Mamy jeszcze świetnego maila. Moja wypłata to nie film, to zwiastun. Trwa 30 sekund i kończy się w najciekawszym momencie. Katarzyna do nas napisała.
1: Trailer, dokładnie. Do którego filmu lub serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 2244430. Mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z nami na pudełku, nie chwaląc się. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I Was, śpiewa mi Dziur w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut 8, a teraz mamy coś dla tych, którzy narzekają w ostatnich dniach na ceny truskawek i czereśni.
1: Rekord cenowy padł w Rzymie. Słuchajcie, miejsce w garażu kosztuje tyle, co mieszkanie. Ile dokładnie powiem w najbliższych wiadomościach o 8, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
13: 21 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Nie będzie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat przeciw. Mimo ocieplenia w górach nadal zimowe warunki. Luksus w centrum Rzymu. Miejsce parkingowe droższe niż mieszkanie. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad 5 godzin, na ulicach Warszawy swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy demonstrowali związkowcy z Solidarności.
15: Pan jest górnikiem?
16: Tak, Mysłowice Wesoła.
15: Zielony Ład?
16: Do wyrzucenia, natychmiast.
17: Było to, że wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
18: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
14: Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Andrzej Poczobut zapowiada, że do września chce wrócić z Polski na Białoruś. Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i obrońca praw człowieka, mówi, że wierzy, że nie wróci do białoruskiego więzienia, w którym przebywał od 2021 roku.
19: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. Czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
14: Wczoraj Poczobutowi został wręczony akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Trzeba pamiętać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
20: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
14: Turyści w górach powinni też uważać na wiosenne burze. W historycznym centrum Rzymu padł rekord cenowy za miejsce parkingowe. Za 13 metrów kwadratowych w podziemnym garażu niedaleko Piazza Navona właściciel chce 260 tysięcy euro. To tyle, ile kosztuje mieszkanie w innych częściach miasta. Brak miejsc postojowych sprawia, że ceny w wiecznym mieście stale rosną, a garaż w centrum staje się dobrem luksusowym. Władze Rzymu zapowiadają budowę nowych parkingów i 10 tysięcy miejsc postojowych.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: W Szklarskiej Porębie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo na remontowanych ulicach. Mowa chociażby o krzyżówce Sudeckiej i Izerskiej czy Mickiewicza. To konkretne działania mające poprawić komfort. Poprawią też estetykę przestrzeni drogowej w kilku ważnych punktach miasta. I jak w tego typu przypadkach, zazwyczaj mogą występować krótkie wyłączenia.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Bez deszczu upłynie nam czas do wieczora w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze. Podobnie w nocy wiatr nie przeszkadza, a ciśnienie wahaniami nie wpłynie znacząco na nasze samopoczucie. Pogodnie w Jeleniej Górze z temperaturą do 19 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy nie mniej niż 10. Jutro także bez deszczu, 22 stopnie na termometrach, a najwięcej słońca podczas weekendu, w sobotę i w niedzielę powyżej 25 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej powiemy wam, w jakim wieku można dostać prognozę emerytury z ZUS-u.
2: Po ósmej też powiemy wam, w jaki sposób można dostać od nas złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, niestety. Lubega nam teraz zaśpiewa Mambo No. 5. 5 po ósmej.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: No, pokrzyczał sobie pan James Brown, I feel good, czyli czuję się dobrze, zaśpiewał nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 12 minut po godzinie 8, teraz już nie będzie tak dobrze ani fajnie. Jeśli jesteś już po 30, no to może już czas zacząć szykować się na emeryturę.
1: Oficjalną prognozę emerytury ZUS-u można otrzymać już po ukończeniu 35 roku życia.
2: A warto zobaczyć prognozę swojej emerytury, bo może dzięki temu zrezygnujecie ze starzenia się. A teraz zaśpiewa nasza, uwaga, niestarzejąca się nowa koleżanka radiowa, nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje będzie śpiewać. Beata Kozidrak.

0: Bombay Dance Band, Son of Jamaica, ten przebój występuje w różnych wersjach językowych, po włosku, po francusku, nawet po niemiecku, niestety nosi po niemiecku tytuł Traum of Jamaica.
1: Świetne było. German Jamaica.
0: Tak brzmi. Tak jest. No i przypominamy, że to już ostatnia szansa, żeby to z siebie wyrzucić, kochani, przedstawić swoją pensję tytułem filmu albo serialu. Czekamy na wasze Armagedony pod 22, 4, 4 i 3, 0. A za najlepszy pomysł wyślemy kawę porannego programu w prezencie.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9?
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9.

0: Lipy za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Cały ten poranek porównywaliśmy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Lombard, życie pod zastaw, to była jedna z setek waszych propozycji. No i czas na podsumowanie waszych telefonicznych głosów.
2: Moją wypłatę porównałbym do filmu Koszmar z ulicy Wiązu.
3: Firma, dla której pracuję, to prawdziwy King Kong, a jeżeli chodzi o wypłatę, to już jest Stuart malutki.
4: Moją wypłatę porównałbym do filmu Przeminęło z wiatrem.
5: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Dzień Świra.
6: Nie ma co narzekać, chłopaki nie płaczą.
7: Myślę, że można by było moją wypłatę określić jako niewolnica Izaura.
8: No jakbym określił moją pensję? Filmem, w którym występował Tom Cruise. Ryzykowny interes.
9: Moja wypłata z Las Vegas jednego dnia jest, na drugi dzień nie pamiętam, co się z nią stało.
1: No. I za ten ostatni telefon wysyłamy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, kasę w cieło. No niech chociaż energia będzie, tak, a jutro tak. Z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z roboty.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Roboty budowlane przy Szkolnej w Piechowicach między budynkami 9 a 13 to utrudnienia, o których warto pamiętać, i to nie tylko o poranku. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, a wszystko to ma poprawić estetykę tej części osiedla i oczywiście infrastrukturę. Urzędnicy proszą o wyrozumiałość. Finał w drugiej połowie września.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: I cóż, że ze Szwecji, skoro tak pięknie grali The Sign, Ace of Base, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 12 minut 9, przypominamy, dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i już ma swoje własne krzesło z napisem reżyser Gwiazda Beata. I jeszcze czerwony dywan na wejściu.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: No, Beata rządzi u nas w maju codziennie po 12.30. Przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a są to przeboje jej i zespołu Baim.
2: No tak, a każdy hit to też gotowa historia do opowiedzenia. Dzisiaj mamy zamiar zagrać piosenkę Szklanka Wody, no i musimy z Beatą ustalić, zamiast czego ta szklanka była. Jesteście ciekawi? No to posłuchajcie o 12.30, tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz zagra nam Kraftwerk za 11.09.

0: przecież oni cudownie hałasują. Ma nam w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5.9. 21 maja w kalendarzu, czyli maj zwolna chyli się ku upadkowi, ale żebyśmy się czuli specjalnie przegrzani, to się nie czujemy. Zgodzicie się, nie?
1: Ale jakie będzie tegoroczne lato w Polsce?
0: No, dobre pytanie.
1: Chcielibyście wiedzieć. Pewnie. Synoptycy właśnie już mają pierwsze prognozy. No to sprawdzimy je w wiadomościach o 9.00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
15: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności.

0: Erste Bank Polska.
1: 21 maja, mamy dzisiaj czwartek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają śmierć dziecka w podwarszawskim żłobku. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. Synoptycy prognozują ciepłe lato. Temperatury będą powyżej normy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Według nieoficjalnych informacji dziecko utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Ani policja, ani prokuratura na tym etapie nie informują o szczegółach zdarzenia.
3: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
2: Mówi tylko tyle Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dziś prokuratura rozpocznie oficjalnie śledztwo w tej sprawie.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Sosnowiec chce wprowadzić maluszkowe, mające zachęcać do rodzenia dzieci. To nowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, które otrzymywaliby rodzice, gdy urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
4: Uchwała, jak tylko się uprawomocni, to te środki będą trafiały na konta rodziców.
2: O maluszkowe będą mogli starać się rodzice, którzy wraz z dziećmi mieszkają w Sosnowcu i mają ważną sosnowiecką kartę miejską. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
5: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
2: Naturalne kosiarki w Krakowie będą działały do połowy października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ciepłe lato i temperatury powyżej normy. Już w czerwcu termometry pokażą nawet 24 stopnie, a najcieplej będzie w drugiej połowie miesiąca. Synoptycy zapowiadają też mniej chmur i więcej słońca, bo nad Europą Centralną mają dominować wyże. Według modeli także lipiec i sierpień będą cieplejsze niż zwykle, a opadów ma być w normie lub nieco poniżej średniej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matti Cash, który rozegrał cały mecz.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
2: Dziś nieco więcej chmur, najwięcej rozpogodzeń w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 23 w Warszawie i Rzeszowie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Komu 1500-1900 w złotych polskich wypłacamy, gdyż w zabawę gramy. Zabawę, której finał już o 9.30.
8: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do konkursu 1500-1900 na stronie złoteprzeboje.pl. Zapraszamy w tym tygodniu. Bohaterką finałów jest Beata Kozidrak. Mamy 4 minuty po 9, gra nam Vaya con Dios.

0: Śmieci i bełkot, tak brzmiały pierwsze recenzje tekstu piosenki The Riddle, którą wam właśnie zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Co ciekawe, słusznie brzmiały, bo Nick Kershaw nigdy nie ukrywał, że muzykę do piosenki skomponował w 10 minut, a tekst to był przypadkowy zlepek jakichś bzdetów właśnie. No generalnie ten Nick Kershaw to nasz Dion, gdyż już w latach 80. wiedział, jak się nie narobić, a zarobić.
1: O tak, zdecydowanie. To my przypominamy, że za 20 minut finał konkursu 1500-1900. Gdyby ktoś chciał zarobić i się nie narobić, to niech się melduje na złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jeden z pierwszych numerów, w którym zamiast prawdziwych instrumentów zagrały syntezatory. Wiecie, takie na przykład Casio z Komuni. Donna Summer wyprzedziła swoją epokę i wyszło genialne disco I Feel Love na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: 1500-100-900.
1: Właśnie w tej naszej porannej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę dzisiaj w czwartek o poranku powalczy słuchacz Adam z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Adamie drogi, płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale jeśli poprawnie odpowiesz na piąte pytanie, to wtedy nagroda podskakuje do 1500 zł. Kuszące, prawda? Fajnie by było, fajnie by było. Uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu, także skupiaj się i staraj i masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Wszystko jasne? Możemy jechać?
2: Proszę.
1: No to uwaga, lecimy z pytaniem pierwszym. W jaki sposób Beata Kozidrak poruszała się do lata w piosence Bajmu?
2: Piechotą.
1: Do lata, do lata, no pewnie.
3: No pewnie, że tak. No to uwaga, też pytanie drugie dotyczące piosenki. Jaki kolor miała kula, która porwała Beatę w piosence Bajmu?
2: Różowa.
1: Nie oddaje więcej nas, różowa kula. Tak to leciało. A może pomieszałem coś. Uwaga, pytanie numer 3, Adam. Poważne pieniądze w grze. Ile lat działalności będzie obchodzić zespół Bajm w 2028 roku, a będzie to rocznica okrągła w 2028?
2: 50. rocznica.
1: No skubany, no.
3: No, no, encyklopedia jakąś ma Bajmu normalnie. No to proszę, pytanie numer 4 brzmi: jaki tytuł nosi pierwsza studyjna płyta zespołu Bajm?
2: Bajm.
3: No to było proste pytanie, no jasne.
1: I zbliża się grande finale, finałowe. Piąte pytanie za 1500. Uwaga, uwaga, Adam, skup się. W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedział Adam.
1: Mamy to tak! Brawo!
2: Wow! Hurra!
1: 1500!
2: 1900!
3: No to było doskonałe. Mówiłem, encyklopedia jakoś, nie? W Szwecji, w Karlskam,
2: Jestem fanem.
1: I to było słychać. Słuchacz Adam z Warszawy, dzisiaj w zabawie 1500-100-900. Beata Kozidrak, edycja specjalna, wygrywa 1500 zł. Tak, i jeszcze do tego pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: No gratulacje, to było fenomenalne. My też dziękujemy za cudną zabawę i lekcję Bajmu. A jutro rano znowu zagramy o kasę. Chcecie pobawić się z nami, to zgłaszajcie się na stronę złoteprzeboje.pl. A już dzisiaj o 12.30 kolejną opowieść Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Nie zapomnijcie!

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To była grupa The Stranglers w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Always the sun, niech zawsze świeci słońce. Dzisiaj to zaświeciło dla słuchacza Adama, to prawda? Tak. 1500
1: razy zabawie. Zaświeciło.
0: Tak. I to takie złote słońce. A 31 lipca słońce będzie świeciło na zamku w Lublinie, kochani. Jeszcze musimy powiedzieć, zanim się pożegnamy.
1: To jest dopiero wiadomość. Piotrze, będziesz czynił honory?
0: Będę czynił honory. 31 lipca na zamku w Lublinie spełni się kolejne marzenie Beaty Kozidrak. Koncert Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, w miejscu, z którego będzie widziała okna domu, w którym się wychowywała. Przy ulicy Grodzkiej 36A w Lublinie. To będzie fenomenalny koncert, na który zapraszamy też my, gdyż honorowym patronatem tego koncertu jest Radio Złote Przeboje.
2: To my się wybierzemy, to my się na pewno wybierzemy. Normalnie na koncert piechotą będę szła. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Szonkiewicz. Dziękujemy za czwartkowy poranek, a Gosia Kościelniak zostaje z wami.
1: Tak, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, że dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka u naszego kolegi radiowego Mariusza S. mamy pierwsze bilety na to właśnie wydarzenie. Super. Także słuchajcie, super. Tym bardziej. Jak to można słuchać? Tak.
0: Uważnie, z zaangażowaniem, z napięciem, z nadzieją, z przyjemnością.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wraz z początkiem maja mieszkańcy Karpacza mogą dołączyć do programu Miejskiej Karty. Szczegóły zna Ula Miszczak.
4: Karta mieszkańca Karpacza została stworzona z myślą o integracji lokalnej społeczności, wzmacnianiu współpracy pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz wspieraniu rozwoju miasta. Wnioski można składać przez internet, aplikację mobilną Teraz My Karpacz lub osobiście w punkcie informacji turystycznej.
3: Wniosków nie składamy w Urzędzie Miejskim w Karpaczu. Jeleniogórscy strażnicy miejscy kontrolują parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych. To w ramach realizacji akcji Czy na pewno chciałbyś być na naszym miejscu? Za parkowanie na niebieskiej kopercie bez uprawnień pojazd zostaje odholowany. Poza kosztami usunięcia w wysokości 550 zł dochodzi jeszcze mandat 800 zł albo 1200, gdy posługujemy się kartą innej osoby. Ponad 700 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska dostało dodatkowe wypłaty z ZUS-u. Oddział zakładów w Wałbrzychu, pod który podlega inspektorat w Jeleniej Górze, wypłacił ponad 526 milionów złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
3: Maksymalnie 19 stopni zobaczymy na jeleniogórskich termometrach w ciągu dnia, w nocy nie mniej niż 10. Pogodnie w regionie karkonoskim, bez deszczu też w nocy, wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Najwięcej słońca synoptycy prognozują podczas weekendu w regionie i w samej Jeleniej Górze. W sobotę do 24, a w niedzielę nawet 26 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Już prawie 2 minuty po godzinie 10 i mamy czwartkowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, już witam was teraz oficjalnie, bo rozpoczęłam tę swoją część, którą tak lubię, z wami w Radio Złote Przeboje do godziny 14. Z przyjemnością będę, a zaczniemy dziś od Village People.

Powiedz mi jakieś małe kłamstewka, ale teraz tak szczerze. Otóż 74% pytanych Polaków stwierdziła ostatnio, że praca przynosi im poczucie satysfakcji. Wśród pracujących w przemyśle jest nieco gorzej. Odpowiedziało tak 61% badanych, że praca przynosi im satysfakcję. Za to wśród pracowników sektora edukacji, co ciekawe, usatysfakcjonowanych jest aż 83%. Ponadto 1/3 ankietowanych przyznała, że praca ich nudzi. Ciekawe. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając chciałabym, żebyśmy połączyli się w powiedzeniu sobie głośno tego, co najbardziej lubimy w swojej pracy. To ja zacznę. Gosia, dziennikarka radiowa, DJ, najbardziej lubię w mojej pracy wszechogarniającą mnie muzykę i ludzi, z którymi pracuję, ich poczucie humoru. 2244430 za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą z logo radia Złote Przeboje na zakupy. No i czekam na wasze telefony. 2244430.

0: oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Jelenia Góra, telefon 777 100 100.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.

Six Nevo w Radiu Złote Przebój, 10:29. Czy sukces może być początkiem końca? Na przykład, przed nami taki przykład, że niestety tak może być. Zespół Berlin rozpadł się właśnie wkrótce po wydaniu swojego największego przeboju Take My Breath Away, to było w 1986 roku. Paradoksalnie sam utwór i jego konsekwencje właśnie przyczyniły się do końca zespołu Berlin. Take My Breath Away nie zostało napisane przez lidera grupy Johna Crawforda. Przez zewnętrznych twórców został stworzony i Crawford nie chciał początkowo nagrywać tej piosenki, uważając, że kompletnie nie pasuje do kierunku muzycznego, w którym chciał się rozwijać. Gigantyczny sukces singla, który oczywiście zdobył Oscara, zdobył Złoty Glob, wywołał konflikt o to, w jakim kierunku ma podążać zespół Berlin. No a muzycy spędzali ze sobą 24 godziny na dobę przez lata intensywnej pracy i po prostu byli wyczerpani. No, zmęczyli się sobą i w rezultacie wokalistka Terry odeszła w 1987 roku, rozpoczęła karierę solową. Potem przez lata trwał spór o prawa do nazwy grupy i ostatecznie Terry zaczęła występować pod szyldem Berlin z nowymi muzykami. Ale ten sukces przyszedł tylko raz. Take My Breath Away. Rok 86, oczywiście z filmu Top Gun. Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Gastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Robota nie zając.
1: Dziś w czwartkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Dzwonicie.
2: Witam, tutaj Krzysztof z Podhala. Rewelacyjną sytuacją jest to, jak ktoś podziękuje mi tak super za jedzenie. Ponieważ jestem zawodowym kucharzem, więc dla mnie jest to największa satysfakcja, jeżeli ktoś powie, że było smacznie, wyśmienicie.
1: A ja tyle razy chcę pójść do kucharzy i powiedzieć, że to było wyśmienite, że to było wspaniałe, ale oni są najczęściej gdzieś tam daleko i nie można do nich dotrzeć. Super. 2244 i 3-0. Co najbardziej lubicie w swojej pracy? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy tak pozytywnie, a jeśli wolicie napisać, to adres mailowy robota@złoteprzyboje.pl. Do godziny 12 czekam na telefony i na maile, a potem oddam za najciekawszy przydatną torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Gotta go home, bo jem radiowo te przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. Już pierwsza godzina naszego wspólnego popołudnia za nami. Przedpołudnia za nami. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine reggae.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego odnotowano kilka prób oszustwa metodą na pocztę oraz na policjanta. Przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne, próbują wyłudzić pieniądze albo dane osobowe. Uważajcie. Do 8 czerwca jeleniogórzanie mogą zgłaszać swoje propozycje projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Pojawiły się zmiany w regulaminie, mówi naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Barbara Graczyk.
12: Projekt zielony może mieć maksymalną wartość 300 tysięcy złotych, ale ponieważ w latach poprzednich do tej kategorii były zgłoszone projekty, które głównie polegały na zagospodarowaniu terenu zieleni małą infrastrukturą, wprowadzony został zapis, że w ramach projektu zielonego mała infrastruktura nie może przekroczyć 50% wartości takiego projektu.
11: Do wydania jest ponad 4,5 miliona złotych. Karkonoski Park Narodowy wykupił stawy podgórzyńskie. To najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Było to możliwe dzięki darowiźnie przekazanej do budżetu państwa przez Fundację Drzewo i Jutro.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Pogodnie w regionie karkonoskim i w Jeleniej Górze. Nie ma w prognozie deszczu, wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro także bez opadów, a najwięcej słońca synoptycy prognozują podczas weekendu. Dziś w Jeleniej Górze do 19 stopni, jutro już 21. W sobotę termometry w mieście pokażą do 24. Najcieplej w niedzielę, maksymalnie 26 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Na prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy.
13: Radio Złote Przeboje.
1: A telefon do nas 22 44 i 30. Teraz Los Lobos.

Ależ to płynie. Zanim świat zakochał się w melodii My Heart Will Go On, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet wzruszyli miliony, to w Polsce powstał właśnie ten utwór, który, jak się później okazało, dużo wcześniej opowiedział historię Titanica. Lady Punk stworzyła kompozycję, która przeszła do historii nie tylko polskiego rocka. Powstał jako jeden z pierwszych utworów, który znalazł się na płycie Tacy Sami. No a po odejściu Andrzeja Mogilnickiego Lady Punk stanęło przed wyzwaniem, kto napisze kolejne teksty. I wtedy pomocną dłoń wyciągnął Grzegorz Ciechowski. Jego pierwsza wersja tego tekstu o Titaniku była jednak, delikatnie mówiąc, zbyt republikowa. Zbyt dużo tam było poezji i przeróżnych porównań. Po 2-3 dniach jednak zadzwonił Grzegorz Ciechowski i powiedział, żeby przyjechać do niego szybko, bo ma. Jan Borysewicz opowiadał tak: przyjechałem, czytał, czytam, robiło to wrażenie. On, jako główny temat tego Titanika, załapał orkiestrę grającą do końca. No i to złapało wszystkich nas. I trzyma do dzisiaj 11.10 Radio Złote Przeboje. Teraz Lucy się McNeil.

0: Robota nie zając.
1: Co najbardziej lubimy w swojej pracy? Piszecie adres robota@złoteprzeboje.pl. Aneta napisała, że jest kosmetyczką i najbardziej lubi ten moment, kiedy kobieta po wizycie patrzy w lustro i mówi: o, wow! Rozumiem. A z kolei Piotr znalazł czas, żeby napisać, że jest weterynarzem i najbardziej lubi te momenty, kiedy pies przestraszony najpierw zaczyna ufać. Oj, to jest wzruszające. Pozdrawiam Was mocno. Zadzwoniła też słuchaczka, która też ma dla nas dobrą radę i wezwanie.
2: Co lubię najbardziej w swojej pracy? Otóż to, kiedy przychodzą do mnie dzieciaki albo dorosłe osoby nie umiejące zupełnie pływać, a po pewnym czasie stoisz na obrzeżu i patrzysz, jak sobie płyną tak lekko z tylami. To jest po prostu coś pięknego i dodaje takiego, że tak powiem, powera. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchajcie, uczcie swoje dzieciaki pływać, uczcie się również pływać, bo to daje życie, daje pewność w wodzie i uchroni Was przed różnymi sytuacjami właśnie w wodzie.
1: Dziękujemy za to. Oddam po 12 za najciekawszą odpowiedź z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą i pojemną. Telefon do Radia Złote Przeboje 22 44 i 30.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

rockowym świecie krąży wiele legend. Jedna z nich, wyjątkowo bliska polskim fanom, przypisuje narodziny tego wielkiego przeboju Wind of Change, wiatr zmian, wizycie Skorpionsów nad Wisłą, ale czas odłożyć te sentymenty na bok, bo prawda jest taka, że iskra zapalna dla powstania tego hymnu wręcz nieśmiertelnego pojawiła się bardziej na wschodzie. Klaus Meine poczuł podmuch zmian nie w Polsce podczas przełomowych koncertów, tylko podczas koncertów zespołów w Związku Radzieckim na przełomie 88 i 9 roku. I to właśnie energia fanów za żelazną kurtyną i atmosfera tej historycznej odwilży stały się paliwem dla tego utworu. Powstał we wrześniu 89 roku, niedługo po legendarnym występie na moskiewskim Festiwalu Pokoju Muzycznego. A w kwietniu 88 roku zespół The Scorpions wjechał do Leningradu, serwując 10 nokautujących koncertów dla wielkich tłumów. No i otworzyło się ZSRR na zachodnie gitarowe brzmienia wtedy, dzięki temu i jeszcze koncertowi Uriah Heep. Teraz w Radiu Złote Przyboje Eurythmics.

0: and Lisa. 3 minuty będzie południe czwartkowe. Zapraszamy na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas, w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: jeszcze do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złotoszyboje. Zapraszamy.
4: Wiadomości z Jeleniej Góry.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. W internecie możemy poznać projekty zgłoszone w ramach złotoryjskiego budżetu obywatelskiego. To pomysły mieszkańców, które faktycznie mogą wpłynąć na rozwój i poprawę jakości życia w mieście, podkreślają urzędnicy. Prezentacja możliwa jest do 26 maja, ponieważ 27 rusza głosowanie. Policjantki z Jeleniogórskiej Komendy promowały służbę podczas spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegóły zna Ewa Pasierbiewicz.
6: Mundurawe spotkały się z osobami kończącymi szkoły średnie oraz mieszkańcami poszukującymi nowej ścieżki zawodowej. Celem spotkania było przybliżenie specyfiki służby w policji, przedstawienie procesu rekrutacji oraz możliwości, jakie daje wstąpienie w szeregi formacji.
5: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie zadawali pytania i chętnie rozmawiali o możliwościach związanych ze wstąpieniem do policji. W Karpaczu z kolei swoją działalność rozpoczęła Gminna Rada Seniorów. Pod koniec miesiąca rozpoczną się pierwsze rozmowy, dotyczyć będą kierunków działań, potrzeb seniorów, ale też pomysłów na aktywizację tego środowiska. Szczegóły miasto opisało w internecie.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Do 19 stopni w ciągu dnia w Jeleniej Górze. Dziś w nocy nie mniej niż 10. W kolejnych dniach tylko cieplej. Jutro 21, a podczas weekendu 24 w sobotę i nawet 26 stopni w niedzielę w Jeleniej Górze. Pogodnie, bez opadów w najbliższym czasie. Wiatr także nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie wahaniami nie wpływa znacząco na samopoczucie osób odczuwających zmiany na barometrze.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: Mamy już popołudnie czwartkowe. Ogłaszam to z radością w Radiu Złote Przyboje. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki o tym, co lubimy w naszej pracy. No a o 12.30 Beata Kozidrak, nasza nowa prowadząca i kolejna z nią rozmowa.

0: Minuta nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Mamy kolejny telefon.
2: Chciałem powiedzieć, zacząć od tego, czego nie lubię i to jest trudne w mojej pracy. Jestem doradcą ubezpieczeniowym i często ludzie mówią, nie chcę, nie potrzebuję, nazywają mnie hieną, że tylko zbieramy od nich pieniądze na składki, ale najlepszą rzeczą w tej pracy jest, kiedy uda się kogoś przekonać. Czasami, kiedy coś się stanie, kiedy po zdarzeniu to ubezpieczenie zadziała, ta osoba przychodzi z wdzięcznością i mówi, wiesz co, dziękuję ci, że mnie przekonałeś. Także dbajcie o siebie, pilnujcie się, a jeżeli chcecie, to się ubezpieczcie, to tylko może wam pomóc. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, to interesujące i zwraca uwagę na rzeczy, o których być może na co dzień nie myślimy. No i słuchacz, który dzisiaj wygrywa, bo to bardzo ciekawa praca, a dodatkowo, co najbardziej polubił ostatnio nasz słuchacz.
3: Pracuję w renowacji zabytków i jedną z ciekawszych rzeczy jest, kiedy na przykład ostatnio dorabiałem buty Panu Bogu i miałem odczucie, że może będę miał jakieś chory na resztę życia.
1: Co robisz w swojej pracy? Dorabiam buty Panu Bogu. No właśnie, niektórzy mogą chwycić dosłownie Pana Boga za nogi. Gratulacje i przesyłam Ci naszą torbę lnianą z kolekcji Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę dzisiejszego dnia pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mają tak ciekawe prace. Każdy z nas pracuje inaczej i lubimy bardzo, bardzo różne i ciekawe rzeczy w swojej pracy. Super. Już za 20 minut w Radiu Złote Przeboje. Rozmowa kolejna z Beatą Kozidrak. Zostańcie z nami.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Cześć, siostrzyczko!

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszenie przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Pracujecie, zasuwacie, to zwolnijcie, zróbcie sobie teraz przerwę, o to prosimy z Beatą codziennie o tej porze.
3: No, nie musi być kawa, może być tylko szklanka wody.
2: Tak jest, szklanka wody. O szklance wody będziemy opowiadać, bo to jeden z tych tekstów takich społecznych, tak to trzeba powiedzieć, prawda? Bo on dotyka problemu narkomanii.
3: Tak, tak, bo to była też historia, którą sama przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak i widziałam, że ma ślady na rękach.
2: Ukłute.
3: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
2: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu
3: wiesz co, kiedy
2: pomaga?
3: Usłyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, błagankach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
2: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas też, wtedy, tak. Taka druga fala popularności waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
3: No, jak w hotelu, kolejny
2: no
3: raz, prawda?
2: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
3: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Czy dzisiaj też będzie konkurs związany z Beatą Kozidrak, z jakąś rzeczą czy zjawiskiem z nią połączonym? Oczywiście, że będzie, bo mamy dla Was kolejne radyjka z naszej limitowanej edycji. No i oczywiście zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Ten zestaw możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Kiedy będzie pierwsza podpowiedź? No właśnie o to chodzi, że nie mogę tego zdradzić, ale słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to się może zdarzyć w każdej chwili. Jedną z trzech podpowiedzi będzie miała dla Was sama Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje.

0: Maurice de Bark nam oddał dużo swojej energii teraz. Don't pay the ferryman. Za 5 minut będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozy pogody także. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
12: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Dwie opiekunki ze żłobka zatrzymane w związku ze śmiercią dziecka. Izraelski minister będzie miał zakaz wjazdu do Polski. A na koniec o nowych przepisach dotyczących wody w naszych kranach. Miriam Lipińska. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
14: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
13: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. W rękach służb jest też prezes firmy Cinkciarz.pl. Marcin P. został zatrzymany w USA. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut na Cinkciarz.pl. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir będzie miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. Chce tego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zapowiedziany przez niego wniosek w tej sprawie do MSWiA to pokłosie filmiku, jaki Ben-Gwir wrzucił do sieci, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych członków flotylli jest 3 Polaków. Nagranie wywołało oburzenie. Włochy, Francja i Kanada wezwały w związku z nim izraelskich ambasadorów na dywanik.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej informowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele. Mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
15: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
13: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
12: Dzisiaj w centralnej Polsce możliwe są burze po południu. W wielu miejscach przelotnie może popadać, a temperatury mamy od 17 stopni w Trójmieście przez 20 na zachodzie Polski, 22 w Lublinie i Rzeszowie do 23 w Warszawie. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie popołudnia czwartkowego, a popołudnie jeszcze młode, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam i teraz, jeśli komuś potrzebny jest taki zastrzyk energii pochodzący z muzyki największych przebojów lat 80. i 90., to proszę bardzo.

0: codziennie rano w tym tygodniu bawimy się z wami w naszą zabawę 1500-1900 do wygrania 1500 zł. I dziś rano było naprawdę dużo emocji i fantastycznie słuchacz odpowiedział, wygrał 1500 zł. No a okazało się, że to naprawdę bardzo duży fan Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Posłuchajcie, jak końcówka tego konkursu brzmiała.
1: W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedziała Adam, tak!
4: Brawo!
2: Wow! Hurra!
4: 1500!
0: Tak, a zgłosić się do naszej zabawy 1500-1900 możecie przez stronę złoteprzeboje.pl. Jeszcze jutro ta zabawa, teraz Various Manx.

0: Tak, zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
12: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj w okolicach 13.30 to jest dobry czas właśnie, żeby już rozpocząć, odpalić, jak to w radiu mówimy, dla Was dzisiejsze nasze zgadywanie, nasz konkurs. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. A Wy dzwonicie do nas, czekają radia z logo Radio Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. I można zobaczyć ten zestaw na Instagramie Radia Złote Przeboje, jak my się z niego cieszymy. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17, już zaraz zaczniemy, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Gotowi jesteście może na pierwszą podpowiedź? No to 3, 4. Dzisiaj hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybieramy ten z najciekawszym uzasadnieniem. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dziś hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Melatonina, lekam dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100 kroków.

0: 13 minut już będzie godzina 14, a skoro już jest ta pora, to jest też z nami Tomek Brel. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, rzec by można, w pas się kłaniam nawet, żeby tak się pokłonić, muszę wstać. O, proszę bardzo.
0: O właśnie, i te kości wyprostował i ja jestem świadkiem, rzeczywiście to się stało. Wstał, a teraz już usiadł na DJ-skim fotelu.
1: Żeby nie było, troszkę mnie pobolewa, ale będziemy się rozmasowywać na pewno do godziny 18. No to co, zaczynamy w takim razie. Witajcie.

0: Gloria, czyli drugi wielki hit Laury Branigan w Radiu Złote Przeboje. Pierwszy to oczywiście Self Control, czyli kawałek, który znamy absolutnie wszyscy. Za chwilę 14 i wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem zaczynamy czwartkowe popołudnie, oczywiście pełne prezentów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: 14 już na zegarach, czwartkowe popołudnie przed nami, 21 maja w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska.
12: Za ile jutro zatankujemy, znamy już ceny maksymalne paliw. Zatrzymani polscy aktywiści z flotylli do strefy Gazy jeszcze dziś opuszczą Izrael. A na koniec sprawdzimy, herbata czarna czy zielona. To z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. Jutro kolejny dzień spadków maksymalnych cen paliw. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy w piątek nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 7,06 zł, a za litr oleju napędowego 6,91 zł. Tym samym jutro 95 i diesel będą tańsze o kilka groszy na litrze. Polscy uczestnicy flotylli do strefy Gazy zatrzymani przez izraelskie wojsko jeszcze dziś mają opuścić Izrael. Wcześniej w polskim MSZ-cie stawił się wezwany tam izraelski chargé d'affaires. To w związku z nagraniem zamieszczonym przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli. Ben-Gwir został za to ostro skrytykowany, między innymi przez premiera Izraela. Nagranie nie podoba się też szefowi polskiej dyplomacji.
13: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiran miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
12: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
14: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: A w nich na koniec zaproszenie na herbatę. Dziś jej międzynarodowy dzień. Najpopularniejsze są herbaty czarna i zielona. A która lepsza?
15: Przy zjedzeniu jakichś cięższych posiłków, na przykład obiadu, który jest bardzo tłusty, powinniśmy sobie po tym posiłku wypić taką czarną herbatę, ponieważ ona dobrze wpływa na pracę żołądka i jelita cienkiego. Natomiast w pozostałe pory dnia jednak ta zielona herbata. Ona będzie dostarczała nam więcej antyoksydantów.
12: Radzi dietetyk z jednej z radomskich klinik Agnieszka Czerwonka. Herbata jest z nami od 5000 lat. To drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, 23, a nawet 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. No, nad morzem wypadałoby zaśpiewać wyjątkowo zimny maj razem z zespołem Manam. A propos, ta piosenka na pewno dzisiaj po południu w radiu Złote Przeboje się pojawi, obiecuję. Ale największych przebojów lat 80. i 90. będzie więcej. Za chwilę Republika, teraz Desiree i Voyage, Voyage. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Susan Vega i Luca w radiu Złote Przeboje, czyli jeden z największych hitów końca lat 80. Za chwilę zgrabnie przeskoczymy do lat 90. Republika i nieodżałowany Grzegorz Ciechowski. A propos, niedawno rozmawiałem z Justyną Steczkowską, no i znalazłem niezwykłą wiadomość. Jak to Justyna Steczkowska przez chwilę pomieszkiwała z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką, to w czasie nagrywania swojej pierwszej płyty. No i Grzegorz Ciechowski podobno rano wędrował do piekarni po chleb i bułeczki. No, taki producent, to ja rozumiem.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosny w Radiu Złote Przyboje. No na pewno czwartkowe popołudnie będzie bardzo radosne, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. No bo tak, po pierwsze dzisiaj oczywiście kolejna odsłona zabawy z naszą nową redakcyjną koleżanką Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem i nasze radio z logo Złotych Przybojów. Absolutnie piękne. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, kolejnej możecie spodziewać się za kilkanaście minut. Tak się umówmy. Dzisiaj szukamy pewnego tajemniczego miejsca, o którym opowiada Beata Kozidrak. Jeżeli uda wam się je rozszyfrować, no to koniecznie nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. Nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami. A kolejna podpowiedź już za kilkanaście minut.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Mimo że Marek Grechuta śpiewa nie dokazuj, nie dokazuj, no to drogie panie i drodzy panowie, zaczęliście dokazywać na naszej automatycznej sekretarce, jeżeli chodzi o odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak. Jak na razie idzie tak sobie.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż i najpiękniejsza piosenka Beaty, mianowicie Wiosna w Paryżu. Nie ma ładniejszej piosenki Beata jak ta.
2: O tym nie pomyślałam, ale to nie to.
0: Dlatego kolejną podpowiedź będzie miała dla nas sama Beata Kozidrak. Proszę bardzo.
2: Mogę podpowiedzieć tak. W jednej z moich piosenek śpiewam, że nie dogoni mnie i nie dogonię jej.
0: No, powinno być już chyba zdecydowanie prościej, prawda? Zapraszam w takim razie. Nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. To warunek konieczny. 22 4 4 3 0.

0: Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. Tina Turner z Bonda. Takich kawałków można słuchać godzinami. To Radio Złote Przeboje, za chwilę 15. Miriam Lipińska w naszym studiu, czyli najlepiej poinformowana kobieta w Radiu Złote Przeboje. Co będziesz miała w wiadomościach?
1: O Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które reaguje na śmierć dziecka w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. O decyzji resortu w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: To co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Już prawie 15 w kalendarzu, 21 maja, czwartek. O tej porze zapraszam Was na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Miriam Lipińska.
8: Ministerialna kontrola w żłobku w Ząbkach po śmierci dwulatka. Sprawdzimy też, jakie według prognoz będzie tegoroczne lato. A potem sport. Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju French Open. Wiadomo, z kim zmierzy się na początek. Zatrzymania i pilna kontrola Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. To po śmierci dwuletniego dziecka, które wpadło do oczka wodnego na terenie placówki. Mimo reanimacji chłopiec zmarł. Sprawę wyjaśnia prokuratura, która zatrzymała na 48 godzin dwie opiekunki. Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
9: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi. Kobiety w wieku 53 i 48 lat.
8: Na razie prokuratura zbiera materiał w śledztwie. Ostatnia kontrola w placówce w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
10: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
8: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że znów będzie cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, a więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje prawdopodobnie dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu. Zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Schuster z IMGW.
12: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie oceanu spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
8: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. I jeszcze sport. Iga Świątek poznała swoją rywalkę w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To Australijka Emerson Jones. 17-latka dostała tak zwaną dziką kartę. To będzie pierwszy pojedynek obu zawodniczek.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wśród filmowych propozycji mamy mrożący krew w żyłach amerykański horror Pasażer. Opowieść o niewinnej podróży kamperem, która po tym jak jego pasażerowie byli świadkami wypadku drogowego, przeistacza się w nieuchronny koszmar. Historię możecie obejrzeć w kinie Helios w Jeleniej Górze. A w galerii Muflon prowadzone są warsztaty w pracowni mistrza szkła. Najbliższe 10 czerwca po wakacjach będzie można kontynuować. Dorośli na przykład po pracy mogą w ramach rekreacji wykonać mały witraż, szklaną mozaikę czy zaprojektować i wykonać biżuterię. Każdy uczestnik tworzy własne prace i zabiera je do domu. A miłośnicy regionu i fotografii do końca września mogą obejrzeć ciekawą wystawę. Rafał Kotylak ruszył w teren z aparatem. Efekty pracy to zdjęcia w ramach wystawy Karkonosze. Autor od urodzenia mieszka w Piechowicach. Od młodości dokumentuje piękno tutejszych gór. Całość w Pałacu Sobieszów.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tu najwyżej 14. 4 minuty po godzinie 15, czwartkowe popołudnie przed nami. Teraz absolutnie fantastyczna piosenka, która, pamiętam, pod koniec lat 90. pojawiała się obowiązkowo na każdej imprezie. I to nawet po kilka razy i wszyscy bawili się doskonale, łącznie z mówiącym te słowa. Bellini i Samba de Janeiro.

Muzycznie pięknie, Aliza w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy do terminarzy koncertowych gwiazd największych. Co słychać u Alizy? No w dalszym ciągu koncertuje, jeszcze w maju. Dwa występy w Meksyku, potem na trasie między innymi Francja. Z dobrych wiadomości, no to będę miał dzisiaj dla was niezwykłą informację, która ucieszy zapewne fanów i fanki Beaty Kozidrak i zespołu Baim. I to będzie, uwaga, uwaga, wiadomość koncertowa. My jeszcze was odrobinę potrzymam w niepewności. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za kilka minut Marzena Rogalska i nasze radiowe ploty.

0: kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki pakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
3: Cały rok, od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
13: Reklama.

0: Powiem szczerze, kocham ten kawałek Wham i I'm Your Man w Radiu Złote Przeboje. George Michael, którego plakaty pewnie wisiały w co drugim nastoletnim pokoju. Czy Marzena Rogalska miała plakat George'a Michaela? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomciu. Miałam i był taki, nie pamiętam już skąd ja go wytrzasnęłam, czy nie wybłagałam siostry o ten plakat, czy też się z nią na coś nie zamieniłam, ale już miał takie wytarte rogi, natomiast jak przychodziły do mnie koleżanki do pokoju i widziały ten plakat, no to chciałbyś wiedzieć, jak ja się czułam. Tak jakbym była co najmniej jego narzeczoną, najlepszą przyjaciółką. On był tylko mój. Mój i w ogóle wszystkie usadawiałyśmy się tak, żebyśmy miały widok na George'a. No bo George, wiesz, w każdych ilościach, w różnych etapach swojego tworzenia bardzo nam smakował muzycznie.
0: A potem się okazało to, co się okazało. Dobrze, zostawmy ten temat.
1: A nie musiałeś tego, Tomek, dodawać. Wiesz.
0: Wiesz.
1: Naprawdę. Wiesz, zamieniłam się teraz w tą nastolatkę.
0: Słuchaj, wiesz? Ty będziesz miała fantastycznego gościa w ten weekend.
1: Będę miała fantastycznego gościa. Już, słuchaj, zastanawiam się, ostrzej język, bo to jest gość, który tym językiem jak brzytwą operuje, ocenia stroje, stylizację ludzi. No słuchaj, takich metafor jak Tomasz Jacek nikt nie używa. Były czasy, kiedy królował na antenie pewnego kanału telewizyjnego, gdzie miał taki program Gwiazdy na dywaniku i ratuj się kto może, kto się nie tak ubrał jak trzeba. I wyszedł na czerwony dywan. Nie dywanik. On na dodatek, Tomek, nie lubi zdrobnień. A ja, dziewczyna z Krakowa, muszę się powstrzymywać, żeby nie mówić ostry języczek, tylko ostry język. Jęzor. Taki będzie Tomek. Taki gość, mój drogi.
0: No dobrze, my z Marzeną Rogalską słyszymy się na pewno jutro, czyli w piątek i spróbujemy trochę uchylić rąbka tajemnicy. Dobrze? Obiecujesz?
1: Ale oczywiście. Dobra. Obiecuję. Jestem tu jutro. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Baker Street, czyli być może najsłynniejsza ulica świata. No, fani prozy Sir Artura Conan Doyle'a pewnie pamiętają, że właśnie przy Baker Street mieszkali Sherlock Holmes i dr Watson. Chociaż ktoś kiedyś celnie zauważył, że mieszkali pod nieistniejącym w rzeczywistości numerem 221B. To z cyklu wiedza kompletnie nikomu do niczego niepotrzebna, chociaż może komuś się przyda na przykład do krzyżówek. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przyboje, po godzinie 16 nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu, no, przygotowujemy się na całego do wakacji. A teraz nasze najlepsze do tej pory osiągnięcie muzyczne na Eurowizji, czyli drugie miejsce z 1994 roku. Edyta Górniak.

0: To było drugie miejsce przed laty na Eurowizji, rok 1994. Podejrzewam, że to osiągnięcie jest już nie do poprawienia, no, mimo że co roku przecież się staramy. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska w naszym studiu ponownie. O czym w wiadomościach?
1: O tym, że podejrzany o oszustwa prezes Cinkciarz.pl został zatrzymany w USA. A co będzie z nim dalej? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska. To już 16, 21 maja w kalendarzu, czwartek. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
8: Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany za oceanem. Kontrola UOKiK-u na rynku wieprzowiny na wniosek resortu rolnictwa. A na koniec nowa możliwość w bibliotekach w Gdyni. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
9: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
8: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira na listę cudzoziemców z zakazem wjazdu do Polski. To w związku z nagraniem, jakie Ben-Gwir opublikował. Widać na nim, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli do Strefy Gazy. Było wśród nich dwoje Polaków. O wpisanie izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w naszym kraju, wnioskował szef MSZ Radosław Sikorski.
10: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiron miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
8: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. I na koniec książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
12: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
8: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Najnowsza filmowa odsłona kasowej serii gier wideo Mortal Kombat 2 do zobaczenia w jeleniogórskim kinie Helios. Tym razem ulubieńcy widzów z udziałem samego Johna Cage'a stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców zmaganiach, by obalić mroczne rządy Shao Kahna zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. 26 maja można wybrać się na wieczór w Paryżu, nie opuszczając Jeleniej Góry. To kameralny koncert wśród bukietów róż w Zdrojowym Teatrze Animacji. Od 19 zabrzmią melodie kojarzone z francuską stolicą. Pojawi się m.in. romantyczny Paryż filmowy i wiele innych popularnych utworów. Natomiast pod koniec maja, dokładnie 30, w jeleniogórskim klubie Kwadrat Tomek Kołecki, który wraca z Ameryki, w ramach stand-upowego wieczoru opowie nowe żarty. Na scenie pojawią się też goście, a wydarzenie rozpocznie się punktualnie o 17.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
7: W nocy w większości miejsc będzie dość pogodnie, jedynie w centrum i na wschodzie więcej chmur i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni. W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tu około 17. Jeszcze w tej godzinie w Radiu Złote Przeboje pojawią się na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Na pewno pojawi się też kolejna podpowiedź w naszej zabawie, w której do wygrania jest zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. Sam bym chciał takie mieć. Finał konkursu jeszcze dzisiaj o 17.30. Teraz No Mercy.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Famo IQ i Camaro w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Wydarzenie, o którym no podobno sama Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No bo tak, jako mała dziewczynka Beata Kozidrak chodziła na lekcje baletu. Lekcje, które odbywały się na zamku w Lublinie. Z okien swojego pokoju każdego dnia widziała ten zamek, bo przecież mieszkała nieopodal. No i wyobraźcie sobie, że Beata Kozidrak po raz pierwszy wystąpi właśnie na zamku w Lublinie i w ten sposób spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, koncert, który odbędzie się 31 lipca na zamku. No a ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem, no to będą u nas bilety. Pierwsze jeszcze dzisiaj po godzinie 18.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, no a teraz pora na nasz stały cykl, czyli Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu urządzamy sobie małą rozgrzewkę przed wakacjami. Próbowaliśmy zaoszczędzić trochę na wakacyjnym wyjeździe. Dzisiaj postaramy się zadbać o pogodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szukając miejsca na wakacje z gwarancją pogody, warto przede wszystkim sprawdzać klimat danego regionu, a nie tylko prognozę na konkretny dzień. Są oczywiście kierunki, które statystycznie mają niemal pewne słońce w określonych miesiącach. Południe Hiszpanii, Grecja czy Chorwacja latem. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mają swoje ograniczenia. Te na kilka tygodni do przodu pokazują raczej ogólny trend niż dokładną pogodę. Najbardziej wiarygodne przewidywania obejmują zwykle niecały tydzień. Dlatego planując urlop, lepiej kierować się wieloletnimi statystykami temperatur i opadów niż obietnicą 100% słońca w aplikacji pogodowej.
1: Dobrze wiedzieć.

0: ziołka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Sandra, jeden z jej największych przebojów w Radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na kolejną podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Poszukiwania, jak się okazuje, prowadzone są przez Was na szeroko zakrojoną skalę.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż.
0: Ale to nie jedyna błędna propozycja.
2: Dzień dobry. Odpowiedzią tej stolicy to jest Sztokholm.
0: No dobrze, teraz w takim razie ostatnia podpowiedź, która na pewno wszystko wyjaśni. Uwaga, uwaga. Szukamy miasta położonego nad Wisłą z ręką w herbie. Wszystko jest już jasne. 22 44 30, nagrajcie poprawną odpowiedź. No i nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami.

Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas, tak, tak, same największe przeboje lat 80. i 90. Coolio przed momentem. Powoli zbliża się godzina 17. W naszym studiu Miriam Lipińska z kompletem najbardziej aktualnych wiadomości. No, wygląda na to, że będą chyba powody do zadowolenia, bo będzie o pensjach, które podobno rosną. Szczegóły o godzinie 17.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
3: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
13: W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Właśnie minęła 17.
14: Są dane GUS-u o kwietniowych pensjach. Szykuje się sezon z drogimi owocami, wszystko przez pogodę. Influencer Łatwogang po sukcesie internetowej akcji dla chorych na raka rusza już z kolejną. A na początek zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
15: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
14: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 może w piątek kosztować maksymalnie 6 zł i 48 groszy, benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 91 groszy za litr, co oznacza, że 95 i diesel będą o kilka groszy tańsze niż dziś. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
16: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
14: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. W Warszawie pożegnano aktorkę Stanisławę Celińską. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył ją krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury. Artystka spoczęła na warszawskich Wojskowych Powązkach w Nowej Alei Zasłużonych. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla chorych onkologicznie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na terapię 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie, a start jutro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
13: W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, chociaż miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tu 17. Tak będzie jutro, w nocy w większości miejsc dość pogodnie, tylko w centrum i na wschodzie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Powiem szczerze, nie mogę się doczekać finału dzisiejszego wydania Zabawy z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego bardzo znanego miejsca. No i wygląda na to, że po ostatniej podpowiedzi chyba wszystko jest już jasne. Na pewno za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami i prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Do słuchania gdziekolwiek.

Gdybym przyszedł na świat na Jamajce, tak jak panowie z zespołu Inner Circle, no to pewnie siedziałbym na miejscu i cieszył się słońcem. Ale ich nosi po całym świecie, w samym tylko czerwcu koncerty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy też Stanach Zjednoczonych. Ale najciekawsze jest to, że jeżeli chodzi o datę założenia zespołu, no to jest to rok 1968, czyli mniej więcej wtedy, kiedy świat słuchał Beatlesów. Nie do uwierzenia, prawda? Bonnie Tyler teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut finał dzisiejszych poszukiwań pewnego tajemniczego miejsca. Podpowiadała Beata Kozidrak i jej zdjęcie z autografem jest do zgarnięcia. Dorzucę też nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne.

0: Seven Wonders, czyli siedem cudów świata. No słuchajcie, ósmy cud świata znalazłem na naszej automatycznej sekretarce wśród waszych odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego miejsca możemy szukać dzisiaj w konkursie z Beatą Kozidrak. No, ale zacznijmy od uzasadnienia, czyli za co kochamy Radio Złote Przeboje. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Kocham Radio Złote Przeboje, bo to moja ulubiona przyprawa. Doprawiam tą przyprawą poranki, dzionki i wieczory, by każdy dzień zasługiwał na autograf szefowej Złotych Przebojów, pani Beaty Kozidrak, oraz na trofeum Radia w Kuchni.
0: No i tak mnie ta piękna litania zaintrygowała, że aż postanowiłem zadzwonić do autorki. Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Dzień dobry, Agnieszka, kłaniam się.
0: Kłaniam się nisko, kłaniam się w pas. Nie będę ukrywał, że najwięcej punktów, słuchaj, zdobyłaś za uzasadnienie, za co kochasz Radio Złote Przeboje.
1: Ja bez radia bym żyć już nie umiała.
0: Słuchaj, żeby formalnością stało się zadość, powiedz tylko, jakiego to tajemniczego miejsca szukaliśmy dzisiaj z Beatą Kozidrak.
1: Warszawa, nasza przekochana stolica Warszawa.
0: Wśród odpowiedzi, co ciekawe, był Paryż, był też Sztokholm, ale okazuje się, że czasami to, czego szukamy, jest całkiem blisko, prawda?
1: No tak, właśnie
0: no tak.
1: Cudze chwalimy, z tego nie znamy.
0: Dokładnie. Do końca. Słuchaj, mam bardzo dobre wiadomości. Szefowa Radia Złote Przeboje, czyli Beata Kozidrak, podpisała zdjęcie, które jest twoje.
1: Ja bardzo dziękuję całym serduchem i ściskam was wszystkich bardzo mocno, przytulam do serducha. Naprawdę czekałam. Jest to dla mnie naprawdę przepiękna niespodzianka. No, po prostu sercem się tak raduje. Dziękuję.
0: To ja jeszcze dorzucę radio z logo Złotych Przebojów do postawienia w kuchni.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję z całego serducha. Pozdrawiam bardzo.
0: Pozdrawiam. Dużo dobrego życzę. No i jak słyszeliście, warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Jutro też będziemy fundować prezenty.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper?
6: Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym.

0: aż o 500 zł.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
3: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Absolutnie pięknie. Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. Jak słyszeliście kilka minut temu, kolejny konkurs z Beatą Kozidrak doczekał się szczęśliwego finału. No ale jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to coś mi się wydaje, że dopiero zaczynamy się rozkręcać, drogie panie i drodzy panowie. Wspominałem już dzisiaj o niezwykłym koncercie, który odbędzie się w lipcu na Zamku w Lublinie. Beata Kozidrak Unplugged. Wspominałem też, że Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem. No i mówiłem, że pierwsze bilety pojawią się dzisiaj po godzinie 18. Pojawią się, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. Miłego wieczoru, Tomek, trzymajcie się ciepło. Do jutra.

0: Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie sport, sprawdzimy pogodę na piątek, a potem też będzie mnóstwo świetnych przebojów, bo mam dla Was m.in. Madonnę i Bajma.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Reklama. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabriną Rusa, a Magdalinety z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to nie powinno padać w całym kraju. Na termometrach na północy poniżej 20 stopni, około 17-19, w centrum najcieplej 22.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. No i za chwilę szansa na koncert, na wejściówki, na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, ale szczegóły niebawem. Teraz czas na Madonnę, Material Girl.

Radiu Złote Przeboje, Bajm i Biała Armia od naszej koleżanki. Tak jest, koleżanki z pracy, która też ma swój program w Radiu Złote Przeboje, a więc Beaty Kozidrak. Zresztą kawałek zagrany nieprzypadkowo, bo się tak składa, że mam dla was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak 31 lipca w Zamku w Lublinie. To będzie koncert Beaty Kozidrak Unplugged. No a więc jak dobrze wiemy, to są koncerty bardzo kameralne, przyjemne, sympatyczne, bez prądu. Zresztą cała masa świetnych artystów w przeszłości nagrywało właśnie koncerty Unplugged, na przykład Nirvana, czy też Mariah Carey. Natomiast, no właśnie, jeśli chcielibyście tak miło spędzić czas podczas tych wakacji w lipcu, w Lublinie, no to mam dla was zadanie. Powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony kawałek zespołu Bajm, kawałek Beaty Kozidrak, i proszę to uzasadnić, proszę mnie przekonać i dzwońcie. 2 2 4 4 3 0. Czekam. Wejściówki na koncert Beaty Kozidrak 31 lipca na was czekają. A panowie z Backstreet Boys nie czekają, tylko grają i śpiewają już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Oczywiście do tej piosenki muzykę skomponował sam Giorgio Moroder, którego czego nie dotknął, no to zamieniał w złoto. Niezwykle sentymentalna podróż z Limalem w radiu Złote Przeboje. A teledysk też stał się czymś kultowym do tej piosenki. Limal ze swoją słynną, ekstrawagancką fryzurą wyglądał jak postać z fantazy i nawet detektyw Rutkowski myślę, że nie mógł mu dorównać. Z lat 80. przenosimy się teraz do 90. do 91. roku, w którym to muzyka rockowa miała się naprawdę świetnie, bo pojawił się na przykład Nevermind Nirvana, czy też album Queen Innuendo. Ale także grupa Roxette wydała swój trzeci krążek Joe Wright. The Big L oznacza po prostu The Big Love, czyli wielką miłość. Tekst opowiada o wielkim, wielkim uczuciu. No i akurat ta piosenka stała się jednym z najważniejszych kawałków tej grupy. No to posłuchajmy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. The Big L.

I tak właśnie brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru, podczas którego możecie zgarnąć wejściówki. Tak jest na 31 lipca na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie, w Zamku w Lublinie. Czekam na wasze propozycje. Proszę mi opowiedzieć, proszę mnie przekonać, jaki jest wasz ulubiony kawałek Beaty Kozidrak i zespołu Bajmy. Czekam na kreatywne telefony. Dzwońcie, nagrywajcie się. 2 2 4 4 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Farm.
9: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się dwie osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: I słuchając takich numerów, człowiek od razu wie, że to jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. oraz 90. Self Control za nami. Natomiast proszę Państwa, już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem, Lady Punk, który tak opowiada o Gansach i o Slashu.
1: W zasadzie dopiero od Welcome to the Jungle polubiłem zespół Guns N' Roses, a jeżeli chodzi o samego Slasha, uważam, że jest niesamowicie fajnym gitarzystą, bardzo charyzmatyczny, świetnie wymiata na Gibsonie. Ja gram zupełnie na innej gitarze, od czasu do czasu biorę Gibsona, bardzo podobnego, na którym on gra, i naprawdę lubię na nim grać, natomiast nie potrafiłbym grać, wiesz, wszystkich na scenie, ani całego koncertu. Natomiast no, Gibson, pełen szacun i uważam, że Slash jest wybitnym gitarzystą i zasługuje na to miano.
0: Zdecydowanie obaj panowie, a więc Slash i Jan Borysiewicz na graniu, na gitarze znają się jak mało kto, a jeśli chodzi o zespół Guns N' Roses, no to jest grupa, która niebawem, bo na początku czerwca zagra aż dwa koncerty w Gliwicach, 4 i 6 czerwca. No a teraz dajcie głośniej, zespół Guns N' Roses, November Rain.

0: też fantastyczny duet Ricky Martin i Christina Aguilera podczas tego wieczoru. No a teraz zadzwońmy do Mateusza, bo czas komuś wręczyć bilety. Halo, halo, Mateusz?
1: Tak, Mateusz, witam, cześć.
0: Mateusz, skąd?
1: Sosnowca.
0: Sosnowca, i powiedz mi w takim razie, albo przekonaj mnie, no właśnie, przekonaj mnie i powiedz mi, jaki jest twój ulubiony kawałek Beaty Kozidrak, Bajbu, no właśnie, jaki, mów.
1: Krótka historia, bez wątpienia, wyraża co najmniej milion emocji, jeszcze więcej piękna poprzez pianino, które tam jest i... No i jest bardzo to zmysłowy utwór. Przekazuje to, co nie przechodzi przez usta wielu kobietom, myślę, a wiele relacji może na tym cierpieć lub może ucierpieć raz, a niestety definitywnie. Więc warto, żeby nasze miłe panie posłuchały i wsłuchały się w ten dzień.
0: No to piękna ballada, dokładnie tak. Piesz już, co będziesz robił 31 lipca?
1: Oczywiście, jadę na koncert, który mi zasponsoruje Radio Złote Przeboje, najlepsze radio na świecie, jak najbardziej ja. No, jak mogłoby być inaczej?
0: Ależ bardzo dobrze to wyczułeś. Taki jest koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, w zamku w Lublinie, więc myślę, że będzie naprawdę zacna zabawa. Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No ja ci chciałem powiedzieć jeszcze, że to się tak składa, że ja w lipcu obchodzę z moją narzeczoną 15. rocznicę naszą.
0: No to w takim razie, no cóż mogę dodać? To tylko gratuluję udanej rocznicy i udanego koncertu. Dobrej zabawy.
1: Pięknie dziękuję.
0: A wy uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to nie jedyne bilety na to wydarzenie.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
16: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Co za dzień?
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Czwartek, godzina 19:00. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę. Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12. etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
4: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na piątek, no to zapowiada się całkiem przyjemnie. Jutro nie powinno padać w całym kraju, będzie trochę słońca, trochę chmur. Na północy niewiele poniżej 20 stopni, natomiast w centrum czy też na zachodzie 22-23 stopnie. Czas płynie bardzo szybko i bardzo przyjemnie. To już jest godzina 19:19 w zasadzie minęła. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie za starami Radia Złote Przeboje. I już za chwilę dowiecie się, jaki był koncert życia Kuby Sienkiewicza z elektrycznych gitar. A wcześniej posłuchajmy pani, która w tym tygodniu świętowała urodziny. Jako dżentelmen nie będę mówił, które. Oczywiście, że 18. Cher teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który każdy z nas może sobie nucić pod nosem podczas tego czwartkowego wieczoru. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Natomiast już teraz spotkanie z Kubą Sienkiewiczem, elektryczne gitary, które tak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo jednym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, no, jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy z kolei, jak gra i śpiewa Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary i włosy.

Panorama Venus w Radiu Złote Przeboje Girls Band z pękową duszą. Zdecydowanie jedna z najważniejszych kobiecych grup lat 80. Zresztą w Radiu Złote Przeboje nie w tą, a w kolejną sobotę w programie Czas Gwiazd poznacie historię wielu żeńskich grup, w tym naturalnie pojawi się zespół Banana Rama. No, a my zaglądamy teraz do roku 1999, roku, w którym swoje płyty wydali Backstreet Boys, a więc Millennium, czy też ukazał się debiutancki krążek Christina Aguilera. W tym samym roku pojawił się też singiel Celine Dion, That's the way it is. Singiel, bo tak naprawdę ten numer nie znalazł się na pełnoprawnym albumie, tylko składance artystki. Za kawałkiem stało szwedzkie trio odpowiedzialne za przeboje Backstreet Boys, czy też Britney Spears, co zresztą słychać, bo piosenka różni się od dotychczasowych ballad Celine Dion. Zresztą sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

właśnie w ten sposób można ładować baterie podczas tego czwartkowego wieczoru, słuchając radia Złote Przeboje. No i fantastyczny zespół Pet Shop Boys, za nami West End Girls. Natomiast jeszcze do godziny 20 będzie czego słuchać, bo mam dla was i budkę suflera, The Cranberries, czy też Various Monks.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: samochodu zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać. Budka Suflera, bal wszystkich świętych podczas tego czwartkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Piotrem Cugowskim, który tak opowiada o swoim koncercie życia. Jakby nie patrzeć, tym jednym z koncertów życia Piotra Cugowskiego były występy Budki, Budki Suflera z jego ojcem.
1: To nie jest żadna tutaj dyplomacja, nie, no bo to tak było, bo myśmy jako małe dzieci chodziliśmy na koncerty taty i to było ogromne przeżycie. Ja pamiętam 85 rok, koncert na Wostiwie, miałem 5 czy 6 lat i ten pierwszy moment, kiedy tak zwane przodów poszła cała muzyka i to było przeżycie prosto tutaj, no, splot.
0: I absolutnie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, natomiast przyznaję, że teraz zespół, którego nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, a bardzo, bardzo żałuję, bo uwielbiałem tę specyficzną, ale jakże świetną barwę Dolores O'Riordan. The Cranberries i Dreams już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zdecydowanie można było się poczuć jak w latach 80. przy tym kawałku w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, już za tydzień z lekkim hakiem, a więc 29 maja w Warszawie odbędzie się koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk i komuś z Was wręczę teraz bilety. Halo, halo, czy po drugiej stronie Monika?
1: Tak.
0: Mariusz Tomaszczyk, Radio Złote Przeboje, tak się składa, że teraz dzwoni.
1: A dzień dobry.
0: Bo chciałem tak tylko się dopytać, czy to prawda, że na Radio Złote Przeboje wysłałaś nam w 5 słowach luksus, humor, emocje, rodzina i styl, z tym kojarzą się tobie królowie życia?
1: Oczywiście.
0: Czyli dobrze się dodzwoniłem, bardzo dobrze.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: I widzisz, wystarczyło 5 słów, żeby mnie to przekonało do tego, żeby akurat ten numer wybrać i do ciebie zadzwonić, bo też, jak pewnie się domyślasz, jest to związane z tym, że 29 maja będziesz, mam taką nadzieję, musiała sobie zarezerwować czas, żeby wybrać się na koncert. Koncert Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk. Wszystko się zgadza?
1: Zgadza się oczywiście, to ekstra.
0: Już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
1: Męża.
0: Męża, no to szczęśliwy będzie, no to mam nadzieję, że
1: oczywiście
0: się będziecie świetnie bawić.
1: Oczywiście, jest ogromna radość i jak powiem dla męża, że go zabieram na koncert, to będzie w niebo zięcie i bardzo szczęśliwe.
0: Dobrej zabawy, bawcie się jak najlepiej.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy cały czas macie szansę zgarnąć bilety na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk w Warszawie 25 maja. Wystarczy, że wejdziecie na Radio Złote Przeboje i napiszecie w 5 słowach, z czym kojarzą się tobie królowie życia, więc do dzieła.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
3: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
16: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777-100-100.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już za chwilę pewnego razu w muzyce, gdzie Tomasz Brel rozmawiał z Justyną Styczkowską, więc będzie czego posłuchać w Radiu Złote Przeboje, tak samo jeśli chodzi o muzykę, bo w tej chwili Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Steczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No, ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No, w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Trubadurzy otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tego był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty, to jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest, przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak ten, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęku, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa. I jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
17: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Staczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Staczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia, bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to było zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Staczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Staczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowe i dlatego tak jest.
1: Justyna Staczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Staczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Staczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Staczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. jak z marzeniami u Justyny Styczkowskiej.
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali, kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard, na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You Are Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie, jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, jest po prostu super, the best. Pewnego razu w

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
2: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc

0: Myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
0: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana, nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co Anie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
0: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
0: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery i teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
0: Wiesz co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboy, jakiej ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. Ja to była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie no po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, tu jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
17: To na czwartkowy odcinek magazynu kulturalnego Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na tę najbliższą godzinę. Będziemy jak zwykle wieczorem w Radiu Złote Przeboje rozmawiać o tym, co artystycznie i kulturalnie dzieje się w mieście, a wydarzeń i atrakcji przed nami sporo. Jedną z najważniejszych, o której będzie dziś mowa, to finał Ligi Rocka, ale będzie też troszkę o sporcie, będzie troszkę o komiksie, w którym specjalizuje się Galeria BWA. Będzie kilka wątków literackich, zapraszam więc bardzo serdecznie.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: A z nami teraz Łukasz Prochacki z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Będziemy zapraszać na wydarzenie, o którym miłośnicy muzyki, miłośnicy rocka zapewne dobrze wiedzą, ale jeśli jest jeszcze w Jeleniej Górze grono tych, którzy o lidze rocka nie słyszeli, to jest ostatni dzwonek, ostatni moment, by się dowiedzieć, by sprawdzić, bo finał przed nami, finał już jutro na Jeleniogórskich Błoniach. Bardzo szybko ten czas leci, mam wrażenie, że jeszcze chwilę temu rozmawialiśmy o inauguracji, no a tutaj już meta, więc chciałem zapytać, jaka była tegoroczna odsłona Ligi Rocka?
18: No tak, jak pan redaktor wspomniał, bardzo szybko minął ten czas. Bardzo dużo doskonałych koncertów na naprawdę wysokim poziomie za nami. Jako organizatorzy, ale też jako fani tego gatunku, bardzo się cieszymy z tego, jakie zespoły wystąpiły, które zespoły wystąpiły. Mieliśmy bardzo szeroki przekrój przeróżnych dźwięków związanych z muzyką rockową, będąc rockiem i odmianami tego gatunku. Także jak najbardziej. Wszystko się udało. Publiczność była zadowolona. No niekiedy niezadowolenie wynikało tylko z tego, że to już koniec. Więc oczywiście planujemy kolejne edycje tego konkursu i rok nadal będzie wybrzmiewał w Jeleniogórskim Centrum Kultury w ramach Liga Rocka.
17: Z reguły jest tak, że jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do zainteresowania, co do naboru, to myślimy o tym bardziej w kontekście zespołów, bo ta publiczność, o której pan wspomniał, no ona zawsze staje na wysokości zadania. Czy tak było w tym roku, że podczas wszystkich koncertów eliminacyjnych sala Jeleniogórskiego Centrum Kultury się po brzegi wypełniała, czy jednak trzeba było zapraszać, trzeba było przypominać?
18: No, nie. Myślę, że to już jest niemalże tradycja, że publiczność dopisuje i wręcz biła się, może to taka przenośnie, ale wręcz mocno zabiegała o zdobycie biletów, ponieważ liczba miejsc była ograniczona i bilety bardzo szybko były sprzedawane, więc na brak, niedobór publiczności nie narzekaliśmy, co w szczególności bardzo się podobało zespołom, które do nas przyjeżdżały. Tutaj należy podkreślić, że zespoły zjeżdżały się naprawdę z całego kraju i były zaskoczone tą atmosferą, klimatem i publicznością, która właśnie wypełniała po brzegi całą salę Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Także powiem szczerze, może nie powinienem jako organizator imprezy, bo trzeba zawsze mieć dystans, ale o publiczność chyba się nie boimy tak w perspektywie nadchodzących edycji, bo fani rocka pozostaną, mam wrażenie, z nami.
17: To potwierdza fakt, że Liga Rocka tę markę sobie już w Jeleniej Górze i nie tylko w Jeleniej wyrobiła. Publiczność to ten element niezbędny, ale no ważne są, jeśli nie najważniejsze, też zespoły, które na scenie się pojawiają. Jak tutaj było z zainteresowaniem? Zakładam, że skoro ten komplet na finał udało się zgromadzić, to z tymi koncertami eliminacyjnymi też problemu nie było.
18: Problem był jeden. Było zbyt wiele chętnych zespołów do udziału, a ograniczona liczba miejsc. Co oczywiście nas cieszy, to jest bardzo miła informacja. Ponad 120 zespołów z całego kraju zgłosiło się na pierwszym wstępnym etapie konkursu, z czego 12 zespołów wzięło udział w koncertach eliminacyjnych. 16 zespołów wzięło udział w koncertach eliminacyjnych. Zatem zespoły również są bardzo mocno zainteresowane. A proszę mi uwierzyć, mieliśmy z nawet najdalszych zakątków naszego kraju zespoły, które do nas przyjeżdżały i z Pomorza, i z Lubelszczyzny, czy z Warmii zdarzył się zespół. Także myślę, że zespoły słyszą i cenią sobie nasze wydarzenie. Także jesteśmy zadowoleni.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: Łukasz Prochacki jest naszym gościem, a za moment kilka propozycji dla fanów literatury regionalnej. Jeśli nie wiecie, po jaką książkę sięgnąć, warto zostać z nami. Więcej szczegółów i już za kilka minut w programie Radia Złote Przeboje.
1: Nie możesz tego przegapić.
17: No i przed nami to wydarzenie, ten moment, który jest tą symboliczną wisienką na torcie, bo finałowy koncert to okazja do tego, by te cztery najlepsze zespoły zmierzyły się ze sobą na scenie. No i myślę, że to też w naszej rozmowie jest ten moment, w którym trzeba zdradzić nazwy tych najlepszych, tych, które o ten laur będą walczyły.
18: Jak najbardziej, cztery zespoły wystąpią już od godziny 17 na scenie na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie to bardzo szeroki przekrój tego gatunku rocka i szykuje się naprawdę ciekawe widowisko, dlatego że każdy z zespołów gra niemalże inną muzykę. No może nie jest to nic odkrywczego, bo to jest naturalne, że każdy zespół ma swój styl, ale to będą całkiem inne wydarzenia. To będą całkiem inne dźwięki, co nas cieszy jak najbardziej. Zaskakuje, ale o tym zdecydowało powołane jury. Zatem nie kwestionujemy tych wyborów. Od godziny 17 rozpoczynamy występem zespołu Druidec. To jest zespół składający się z trzech zaledwie, ale niezwykle energicznych muzyków, którzy przyjadą do nas z Trójmiasta i to będą dość ciężkie, mocne dźwięki, ponieważ oni zaprezentują swój repertuar w takim hardrockowym stylu. Będą mieli na to pół godziny, jak pozostałe kapele, i następny zespół to Traxton. Ten zespół z kolei przyjeżdża do nas z Małopolski i to będzie całkowita odmiana. To będzie przeciwległy biegun, ponieważ posłuchamy rock'n'rolla tak naprawdę. I będzie to dlatego dość nietypowe. Po ciężkich, hardrockowych dźwiękach zaczniemy się bawić przy muzyce rock'n'rollowej. Budynek C to kolejna ekipa pięcioosobowa przyjeżdżająca do nas z Poznania. Tutaj posłuchamy punka. Natomiast ostatnim zespołem z sąsiedniego Jeleniej Góry Wałbrzycha w pięcioosobowym składzie zespół In the Name of God. Tutaj zakończymy równie ciężko, death metal na scenie i jury będzie miało, podejrzewam, naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo jednak będzie to trudne wyzwanie. Ale nie zabraknie nam też specjalistów, bo tutaj muszę podkreślić, kto znajdzie się w składzie jury. Tomasz Pukacki będzie przewodniczącym jury, jeden z muzyków AC Drinkers. Do tego Karsten Richter to producent muzyczny zaprzyjaźniony już od dawna z Jeleniogórskim Centrum Kultury zza Odry i Jacek Jaguś, kolega wiele osób zna Jacka, ponieważ tworzył znany zespół muzyczny tutaj w obrębie Dolnego Śląska, pokazujący się bardzo często. Mhm.
17: I to jest to samo jury, które wyłaniało te zespoły, które wystąpią w finale?
18: Niewiele się zmieniło, ponieważ zarówno Jacek, jak i Karsten Richter, oni byli na etapie konkursów eliminacyjnych, koncertów eliminacyjnych, natomiast Tomasz Pukacki pojawi się tutaj po raz pierwszy i on jako przewodniczący jury będzie przewodniczył wyborowi całego, podejmie decyzję również z pozostałymi w kwestii zwycięzcy tej edycji.
17: Jasne. Jeśli na czele mamy Titusa w tym jury, to można się spodziewać, że to będzie widowiskowy konkurs z tak charyzmatyczną postacią na czele. Będzie się działo.
18: Tak, tak, tak. No i zakończymy dość, myślę, ciekawie w tym roku. Zresztą jak każdego roku staramy się, żeby jednak fani rocka pobawili się dobrze do samego końca i spróbujemy zakończyć tegoroczną edycję ciekawie. Jestem przekonany, ponieważ nie trzeba jednak grupy Jam nikomu przedstawiać, a to Jam wystąpi na naszej scenie na Błoniach Jeleniogórskich w okolicy godziny 20. Rozpocznie się ten konkurs już po rozdaniu nagród dla zespołów konkursowych. Ale mimo to zachęcam jednak wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby na Błoniach Jeleniogórskich już się pojawili przed godziną 17 i wysłuchali koncertów konkursowych, bo będzie się działo i będą na naprawdę wysokim poziomie.
17: No ten element rywalizacji też sprawia chyba z reguły, że tych emocji jest więcej. Formuła konkursowa też wpływa na całokształt. Oprócz tego, że różne rodzaje dźwięków, różne odmiany rocka usłyszymy na scenie w ramach tych koncertów zespołów, które wygrały eliminację, no to jeszcze z zespołem Drzem się będziemy mogli spotkać. Więc myślę, że specjalnie przekonywać i zapraszać już nie trzeba. To na pewno będzie muzyczne święto, to będzie rockowe święto. No i chyba różnica między finałem a koncertem eliminacyjnym też polega na tym, że obawy co do tego, czy się zmieścimy, jeśli chodzi o publiczność, są tutaj dużo mniejsze.
18: Tak, tak. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tych, którym się nie udało zdobyć biletu na koncerty eliminacyjne. Ten najbliższy koncert, jutrzejszy koncert, te występy będą taką kwintesencją tegorocznej edycji Ligi Rocka, ponieważ wystąpią przed publicznością ci, którzy zdaniem jury zaprezentowali najciekawszy materiał i wykazali się największymi umiejętnościami. Dlatego cóż więcej, zapraszam serdecznie w piątek od 17 na Błonia Jeleniogórskie.
17: Wszystko, co dobre, szybko się kończy i tak niestety jest też w przypadku tegorocznej odsłony Ligi Rocka, ale dobra informacja, która już padła, jest taka, że jeśli się pożegnamy jutro na Błoniach Jeleniogórskich, to tylko na chwilę, bo rozumiem, że Liga Rocka powróci, więc to też dobra wiadomość zarówno dla publiczności, która być może nie skorzystała z koncertów eliminacyjnych i czuje taki muzyczno-artystyczny niedosyt, no i jeszcze lepsza informacja dla tych, którzy na tej konkursowej scenie chcieliby jeszcze stanąć.
18: Oczywiście, nie zrezygnujemy na pewno z tak wspaniałego w naszej opinii wydarzenia, z racji zainteresowania, z racji jakiejś jednak formy wsparcia, pomocy też dla tych zespołów, które nie mogą się zaprezentować wszędzie i przed szerszą publicznością, bo jest to też jakby istotny element tego projektu. Trudno byłoby zrezygnować z tak wspaniałego wydarzenia, zatem już w sobotę zaczynamy pracować nad kolejną edycją konkursu i przygotowaniami do naboru dla zespołów, które chcą się zaprezentować w Jeleniej Górze.
17: Czyli organizatorzy nie odpoczywają, wakacji nie macie na horyzoncie, rozumiem.
18: W żadnym wypadku pracujemy cały czas. I cały czas myślimy o tym, aby rok brzmiał w Jeleniej Górze przez cały rok.
17: No dobrze, to zatem widzimy się i słyszymy już jutro na Błoniach Jeleniogórskich, a po finale będzie można odliczać dni do kolejnej odsłony, o której na pewno w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam jeszcze przypominać. Będziemy zapraszać słuchaczy Radia Złote Przeboje, mieszkańców Jeleniej Góry i Dolnego Śląska. Łukasz Prochacki, Jeleniogórskie Centrum Kultury, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
18: Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: Zaczęliśmy muzycznie, a już za kilka chwil w audycji Radia Złote Przeboje zajrzymy do galerii BWA. Tam aktualnie oglądać możecie twórczość Zofii Rydet, wybitnej polskiej fotografki. No ale galeria BWA w Jeleniej Górze specjalizuje się także w komiksie. W zbiorach naszej galerii jest sporo ciekawych egzemplarzy, a miłośnikiem komiksu jest kurator wystaw Piotr Machłajewski, który za kilka minut będzie w programie naszym gościem. Warto zostać z nami. Najpierw jednak coś specjalnego dla miłośników nietypowych dyscyplin sportu, które oczywiście z Jelenią Górą są związane, i do grona tychże zaliczyć możemy m.in. golfa. Tym bardziej, że to nasze jeleniogórskie pole golfowe prężnie się rozwija, o czym miałem przyjemność porozmawiać z Edwardem Ostrowskim, prezesem Golf Klubu.
1: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
9: Nasz klub golfowy w Jeleniej Górze rozrasta się. Mamy coraz więcej ludzi, którzy dołączają się do naszego klubu. Są to tacy ludzie, którzy już gdzieś kiedyś próbowali golfa, czy nawet są wprawnymi golfistami. Są tacy, którzy zaczynają swoją przygodę z golfem dzięki temu, że golf jest pokazywany w telewizji, więc z tego tytułu jest coraz większa świadomość, że jednakże, że ten golf jest możliwy, jest dostępny dla wszystkich. A w przypadku naszego klubu i naszego pola golfowego, które powstaje w Jeleniej Górze, w środku miasta, to ta dostępność jest jeszcze lepsza niż gdziekolwiek indziej, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do przyjścia na Golfową 1.
17: Jak to liczbowo wygląda, jeśli mielibyśmy powiedzieć o naszym mieście czy regionie, ile osób interesuje się golfem?
9: W naszym klubie jest zarejestrowanych ponad 100 klubowiczów. Nie są to tylko osoby, które są mieszkańcami Jeleniej Góry, ale to są osoby, które zamieszkają nasz region i nie tylko. Mamy też takie osoby, które nas wspierają, które mieszkają za granicami naszego państwa i w jakichś dalszych odległościach w Polsce, z innych miast, ale widząc to, co my robimy dla naszej tutaj lokalnej społeczności i dla golfa jako takiego, wspierają nas naszym członkostwem, co jest bardzo istotne, wpłacają roczne składki.
17: To jest zapewne zastrzyk motywacji i też zdecydowanie większe pole do działań, większe pole możliwości. No my w Jeleni jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że mamy to zaplecze. Zaczynamy je mieć. To jest miejsce, które cały czas się rozwija. No jeszcze kilka lat temu miało ono zupełnie inne oblicze, więc myślę, że zanim przejdziemy do tego, jaką funkcję ono pełni dzisiaj, w jakim momencie jesteśmy rozwoju jeleniogórskiego pola golfowego, to warto wspomnieć o początkach i o historii, bo ktoś, kto zaglądał na tę ulicę kilka czy kilkanaście lat temu, no to pewnie zapamiętał troszkę inny obraz tego terenu.
9: Tak, zdecydowanie początek był bardzo, bardzo siermiężny, ale bardzo spowodowany taką emocjonalnym podejściem do golfa. Po założeniu, zapisaniu w KRS naszego klubu postanowiliśmy znaleźć sobie miejsce do treningu. No i taką mieliśmy łąkę golfową przy Bobrze koło McDonalda i przez parę lat tam ludziom pokazywaliśmy, że można uprawiać golfa czy uczyć się tego golfa na zwykłej kawałku łąki. Ale od jakiegoś czasu jesteśmy w trakcie tworzenia pola golfowego i muszę powiedzieć z satysfakcją, że w tym roku będziemy mieli już 9 dołków skończone, więc pole golfowe będzie już ukończone, ale dostępne do gry w całości prawdopodobnie będzie dopiero w przyszłym roku. Jednakże już gramy na naszym polu golfowym, mamy 6 dołków i ktoś, kto ma pojęcie o golfie, wie, że 6 dołków to jest całkiem niezłe pole. Można przejść tą rundę sześciodołkową, czy przejść ją trzykrotnie i to daje nam efekt pełnego pola golfowego. Ostatni rok był bardzo fantastyczny, jeżeli chodzi o cały proces twórczy naszego pola, ale przede wszystkim był bardzo dobry ze strony wsparcia finansowego od różnych wspaniałych podmiotów gospodarczych, które działają na naszym terenie i nie tylko. Jesteśmy organizacją społeczną, więc to, co tworzymy, tworzymy dla naszej społecznej lokalności w sposób niekomercyjny i z tego tytułu chyba wydaje mi się, że jesteśmy jedyną organizacją w naszym regionie, która na nie swoim terenie tworzy obiekt sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców i dla każdego gościa, który przyjdzie za pieniądze, które pozyskujemy we własny sposób. Nie otrzymujemy żadnego wsparcia finansowego z kasy miejskiej, gdyż zdajemy sobie sprawę, że kasa miejska no niestety nie ma pieniędzy dla każdego.
17: No i nie jest to, jak się domyślam, łatwe zadanie, bo można byłoby w pierwszej chwili dojść do wniosku, że co, no pole golfowe, no to kawałek ziemi, potrzeba trawka, dołek, no i można grać, ale to jednak są tylko pozory i ten proces przygotowania tego terenu, z tego co wiem, no nie jest wcale taki łatwy.
9: No nie jest to taki łatwy, gdyż no można oczywiście stworzyć pole golfowe takie bardzo w starym stylu, czyli tak jak kiedyś w Szkocji tereny były koszone przez owce i gdzieś tam wytyczano sobie jakieś miejsce, w którym robiono dołek i do tego dołka grano. Ale w miarę upływu czasu musimy mieć tą świadomość, że golf z ludźmi już jest ponad 600 lat. W miarę upływu czasu golf przechodził przemiany, a szczególnie pola golfowe. I te, które widzimy w telewizji, no to one są jakby wymalowane, ale takie pola golfowe kosztują, zrobienie takich pól golfowych jest bardzo kosztowne. Żeby stworzyć dołek, czyli ten green, na którym jest wycięty dołek, to na naszym polu nasze greeny mają około 200 metrów kwadratowych każdy. I żeby taki dołek stworzyć, to trzeba kupić, przywieźć i wstawić około 120-140 ton materiałów różnych. To są żwiry, to są piaski, to jest ziemia, to jest specjalna trawa. To jest wszystko przygotowane w specjalny sposób, żeby ten green odpowiadał swoim właściwościom. On musi... Sprawny golfista musi wiedzieć, że green jest albo twardy, albo miękki, albo wolny, albo szybki. To są wszystko niuanse takie techniczne, ale Następnym elementem pola golfowego to są tak zwane fairwaye, czyli takie łąki, po których chodzimy i odbijamy te piłki, i te łąki muszą być bardzo równe, bardzo nisko koszone. Pole golfowe to jest takie gospodarstwo rolne, duże gospodarstwo rolne, które kosi trawę, ale jej nie zbiera. Więc my wydajemy pieniądze i inwestujemy bardzo dużo pracy, bo trawę trzeba kosić co 4 dni. Rolnik kosi 3 razy do roku w bardzo dobrym układzie i zbiera z tego siano, a my musimy kosić co 4 dni, żeby utrzymać ciągłe dobre warunki do gry. I jakość greenów, jakość fairwayu, czyli tych łąk, po których chodzimy, odbijamy, świadczy o tym, czy pole golfowe jest dobre, czy też nie jest dobre. I jeżeli jest pole o dobrym standardzie, wtedy golfiści chcą używać tego pola i chcą przyjeżdżać. Golfiści to jest taka grupa społeczna, którzy bardzo lubią grać na różnych polach golfowych. I jak się rozejdzie wieś, że tu jest fajne pole, to wtedy oni do tego pola będą jak muchy do lepa przyjeżdżać. Więc naszą ambicją jest stworzenie i tworzymy takie pole, które właśnie będzie takim lepem na tych golfistów.
19: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
17: Zaczęliśmy muzycznie i rockowo, bo od jutrzejszego finału Ligi Rocka, teraz sport w audycji Radia Złote Przeboje, a za chwilę klasyka, bo przed nami kolejne koncerty w Filharmonii Dolnośląskiej. O szczegółach w dalszej części programu. Będziemy rozmawiać także o architekturze, o niezwykle charakterystycznych dla naszego regionu domach przysłupowych. Jest ich coraz mniej, ale te historie, te tradycje kultywuje w swojej nowej książce Olga Orlińska-Szczyżowska, przewodniczka sudecka, no i miłośniczka regionu. O tych domach przysłupowych w Radiu Złote Przeboje już za kilkanaście minut.
19: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: Co mamy do dyspozycji dziś, jeśli chodzi o teren? Jak duży jest to teren w Jeleniej Górze?
9: My dysponujemy terenem o wielkości 15,5 hektara, więc jest to wystarczająca ilość terenu na 9-dołkowe pole. Mamy do dyspozycji też bardzo piękny driving range, to jest taka szczelnica do nauki i do trenowania gry w golfa. Mamy treningowy putting green i mamy też strefę krótkiej gry. Także mamy wszystkie elementy poprawnego pola golfowego z tą różnicą, że nie mamy 18 dołków, tylko mamy 9 dołków.
17: To jest stan na dziś, a jakie są ambicje, jakie są plany co do tego miejsca, bo to jest proces, który jest długotrwały. Wiadomo, że to nie wydarza się w tydzień, miesiąc czy kilka, to jest proces rozciągnięty w czasie. Jak to miejsce miałoby wyglądać ostatecznie?
9: Zawsze tłumaczę ludziom, którzy są bardzo niecierpliwi, że mówię, że pole golfowe to nie jest doniczka z kwiatkiem. To jest bardzo duży organizm, który praktycznie tworzenie tego organizmu nigdy się nie kończy. To można porównać jak park botaniczny, czy jakieś inne obiekty roślinności, czy zieleni zorganizowanej. Zawsze dobry gospodarz będzie zawsze chciał poprawić, ulepszyć, upiększyć. Życie też pokazuje, co należy zmienić, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich aspektów gry na danym obiekcie, więc czasami musimy robić jakieś tam drobne poprawy. A naszą ambicją jest, żeby nasze pole 9-dołkowe było bardzo przyjazne dla golfistów, było atrakcyjne wizualnie i żeby było utrzymane w bardzo dobrym stanie, żeby golfiści, którzy będą przychodzić na nasze pole i używać tego pola, żeby mieli przyjemność z gry i z otoczenia.
17: Niezależnie od tego, w jakim stadium rozwoju jesteśmy, to zawsze jest powód do radości, że to pole jest, bo jest to przywilej niewielu miast w Polsce. No i w skali Dolnego Śląska to też nie jest tak oczywista rzecz, że stosunkowo niewielka miejscowość, jaką jest Jelenia Góra, ma swoje pole golfowe i to też wyjątkowe ze względu na lokalizację.
9: Tak, to jest bardzo istotne. Lokalizacja jest bardzo istotna. My dzięki temu, że kiedyś na terenie, na którym powstaje nasze pole, było wysypisko, więc to był teren zdegradowany, więc dzięki temu mogliśmy wydzierżawić od miasta na długi okres czasu ten teren i go przywrócić znowu dla mieszkańców miasta. Na nasze pole golfowe można przyjechać autobusem, gdyż jesteśmy 150 metrów od ulicy Wolności, więc nie znam innego pola, gdzie można autobusem miejskim przyjechać na pole golfowe. Można przyjechać rowerem, można przyjść na piechotę, można przyjechać samochodem. Myślimy, to już będzie żart, o lądowisku helikopterów, ale jak trzeba będzie, to też zrobimy.
17: Za wszystkim stoją koszty, więc ja życzę, żeby ten stan konta się zgadzał na tyle, żeby takie prestiżowe rozwiązania też miały rację bytu. Natomiast jeśli chodzi o Dolny Śląsk i tak zwaną, w cudzysłowie oczywiście, konkurencję, co mamy dookoła? Czy są jakieś możliwości? Jak to wygląda w naszym regionie?
9: No my akurat tutaj w naszej Kotlinie Jeleniogórskiej nie mamy konkurencji. Najbliższe pola golfowe są po czeskiej stronie i muszę powiedzieć, że Czechy są czterokrotnie mniejsze w każdy sposób i oni mają cztery razy więcej pól golfowych niż Polska. Więc powinniśmy dążyć w kierunku naszych czeskich braci, żeby udostępnić jak najwięcej obiektów golfowych, a to dlatego, że golf zacznie być bardzo popularny. Mamy wspaniałego golfistę profesjonalnego Adriana Meronka, który pochodzi z Wrocławia. Dowiedziałem się, że został golfistą roku, tamtego roku na arenie europejskiej. Jest 50. zawodnikiem na świecie i 4. zawodnikiem w Europie. Wygrywa bardzo poważne turnieje, jest bardzo, bardzo cenionym i szanowanym golfistą. Mamy innego golfistę, który jest też z Dolnego Śląska, jest to Mateusz Gradecki i mamy następną pierwszą kobietę, która weszła do Ligi Europejskiej Golfa Profesjonalnego, nazywa się Dorota Zalewska. Jest to ulica Golfowa 1 i nasza ulica znajduje się jest to odnoga od ulicy Wolności w okolicach sklepu Lidl i Bricomarché. No chyba wszyscy wiedzą, gdzie te sklepy się znajdują.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
17: Środowisko się więc rozwija. Rozwija się również jeleniogórskie pole golfowe, o którym dziś w programie Co jest grane opowiadał Edward Ostrowski. A my zmieniamy temat, przenosimy się do centrum naszego miasta i porozmawiamy o komiksie. To taka dziedzina, taki obszar artystycznych działań, w którym specjalistą jest Piotr Machłajewski, kurator jeleniogórskich wystaw i koordynator tych około komiksowych działań w Jeleniej Górze i nie tylko. Być może miłośnicy komiksu pamiętają wystawę Bogusława Polcha, która zagościła właśnie w jeleniogórskiej galerii niedawno. Prezentowana ona była ponownie w naszym kraju, w Lesznie, na takiej gościnnej ekspozycji. No i pewnie będzie jeszcze po Polsce podróżowała. Zresztą jest plan, by jeszcze w tym roku o komiksie sobie w Jeleniej Górze przypomnieć. No a warto, bo ta ekspozycja, o której wspominałem, była okazją do tego, by troszkę za te artystyczne kulisy zajrzeć. Oprócz tego, że można było poznać twórczość Polcha, no to także zgłębić tajniki powstawania komiksu, o czym miałem przyjemność porozmawiać właśnie z Piotrem Machłajewskim.
20: Wystawy komiksu zazwyczaj bardzo dobrze się bronią w galeriach sztuki współczesnej z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma ich tak dużo. Po drugie, na wystawach tego typu obejrzeć można tak zwaną kuchnię, a więc warsztat pracy rysownika. Zazwyczaj, kiedy kupujemy komiks w sklepie, w księgarni, to on jest wydrukowany w formie zeszytu albo albumu i prace artysty zostały do takiego albumu przygotowane, a więc w pewien sposób obrobione w procesie przygotowania do druku. Natomiast jeżeli pokazujemy pracę w oryginale, to można obejrzeć dokładnie, jak wyglądał proces twórczy w przypadku na przykład Bogusława Polcha. No ten proces twórczy był niesamowity i zmieniał się wielokrotnie. Polch stosował, takiego jego punktem wyjściowym była taka tradycyjna dla twórców komiksów technika, która polegała na rysowaniu konturem, ze szrafowaniem, a więc było to piórko i tusz, ale na przykład przy okazji Wiedźmina Polk musiał z tej techniki zrezygnować ze względu, był to początek lat 90., kiedy on tworzył cykl swoich albumów o Wiedźminie i były to, jak pamiętamy, był to okres szczególny w historii naszego kraju, zmienił się system i w związku z tym, że się zmienił system, zmieniło się wszystko, a więc poupadały wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa. Zostaliśmy zalani w przypadku komiksu przedrukami komiksów z Zachodu, niedostępnych w okresie komunizmu i pojawiły się nowe wymagania dla artystów. Bardzo mało czasu na przygotowanie albumu, szybki proces produkcyjny, a więc Polch, żeby tak jakby wyrobić się w terminie, został zmuszony do tego, żeby pominąć w pracy nad Wiedźminem, nad planszami do komiksu Wiedźmin, musiał pominąć jeden etap tuszowania, a więc Polch narysował Wiedźmina w ołówku i potem grafizował go na kserokopiarce, a więc my, czytając komiks, przeglądając album Polcha, widzimy etap finalny, natomiast nie wiemy tego, że oryginał jest w ołówku, a więc na takiej wystawie możemy obejrzeć pracę w tej formie surowej, która zdaniem wielu jest znacznie bardziej atrakcyjna niż ten finalny produkt.
17: No i to też ciekawostka, raz, że ogromna wartość, a dwa, że ciekawostka, bo myślę, że z perspektywy młodszych czytelników, którzy ewentualnie te czasy mogą znać co najwyżej z opowieści rodziców bądź członków rodziny, to ten komiks, czy też kulisy powstawania komiksu dziś wyglądają troszkę inaczej, no bo jednak wszechobecna technologia umożliwia nam działania tylko i wyłącznie w obrębie komputera, laptopa, czy też innych urządzeń graficznych, więc na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat ta historia bardzo mocno się zmieniła.
20: Zmieniło się wszystko, naprawdę wszystko. Począwszy od tego, że no nie mamy już cenzury, prawda? A więc decyzje na temat tego, co się drukuje, co się czyta, podejmuje po pierwsze rynek, po drugie wydawcy, po trzecie i najważniejsze my czytelnicy, a więc jeżeli jest na coś zapotrzebowanie, to się zazwyczaj pojawia, takie są prawa kapitalizmu, natomiast w tamtym systemie słusznie minionym wyglądało to zupełnie inaczej, więc było kilka dużych wydawnictw kontrolowanych przez władzę i wydawało się tylko to, na co było zapotrzebowanie ze strony tej władzy, stąd na przykład popularność serii milicyjnej o przygodach kapitana Żbika. No była to seria propagandowa, mówiąc wprost, mówiąc brutalnie. Ona została stworzona po to, żeby ocieplić wizerunek milicji obywatelskiej w oczach młodych czytelników. No a przy kapitanie Żbiku pracowało wielu wybitnych polskich rysowników, takich jak Grzegorz Rosiński, Jerzy Wróblewski i oczywiście Bogusław Polch. Natomiast w tamtym okresie czasu no, artyści uciekali od tej twórczości propagandowej. Bardzo często fantastykę i właśnie fantastykę uciekł Bogusław Polch, czyli Polch porzucił Żbika i w połowie lat 70. porzucił Żbika i zaczął rysować serię science fiction. Najpierw na zamówienie niemieckiego wydawnictwa Bastein narysował serię Bogowie z kosmosu, znaną dzisiaj pod tytułem Ekspedycja, a potem właśnie zajął się Funkin Kowalem. I to była taka, rysowanie fantastyki było wtedy takim obszarem wolności. No ale były oczywiście też pozytywne, że tak powiem, strony tego stanu rzeczy, mianowicie artyści w czasach, rysownicy komiksów również, w czasach komunizmu jednak zarabiali godne pieniądze, czyli mogli się utrzymywać z rysowania komiksów. W latach 90. to wszystko się zmieniło. Te nakłady po prostu poleciały bardzo w dół i zarobki strasznie się zmniejszyły, stąd te wszystkie terminy, o których wcześniej wspominałem, karkołomne, a więc Polch, pracując nad Wiedźminem, miał bodajże 2 miesiące na narysowanie jednego albumu, który ma 45 stron. To jest mikroskopijna ilość czasu. Dla porównania, no, jeden z najszybszych rysowników, Grzegorz Rosiński, w takim najważniejszym, najbardziej płodnym okresie swojej kariery rysował jeden album przez pół roku, a tutaj Polch miał 2 miesiące na narysowanie jednego albumu Wiedźmina, a więc no tak to wszystko wyglądało. No dzisiaj, w roku 2025, polski rynek komiksu już się unormował. Mamy ogromną ilość tytułów. Ich jest bodajże, ktoś to niedawno policzył, około 1300 tytułów z ISBN-em wydaje się rocznie, a więc każdy, kto interesuje się komiksem, naprawdę znajdzie coś na rynku polskim dla siebie.
17: O czym zapewniał Piotr Machłajewski z Jeleniogórskiej Galerii BWA, a my w programie Radia Złote Przeboje zmieniamy temat. Teraz czas na muzykę i zaproszenie na najbliższe koncerty Filharmonii Dolnośląskiej. Co przed nami, o tym dyrektor Marek Wroniszewski.
3: Nie możesz tego przegapić.
21: Wiem. Trzeci koncert, gdzie tak naprawdę jeszcze może osoba, która nie do końca opuściła nasze miasto, bo cały czas jest to dyrygent związany między innymi ze szkołą muzyczną, ponieważ prowadzi tutejszą orkiestrę symfoniczną szkolną. Mowa tutaj o Radosław Droniu, który właśnie 22 maja poprowadzi naszą orkiestrę. Również w błyskotliwym repertuarze, ponieważ będą dwie suity arlezjanki Georgesa Bizeta, Camilla Saint-Saënsa Bachanalia z opery Samson i Dalila i Edward Lalo, Symfonia Hiszpańska, czyli utwór na skrzypce z Towarzyszeniem Orkiestry, i tutaj mamy znakomitą również skrzypaczkę Karolinę Nawodczyńską. To są takie trzy wydarzenia, na które czekamy najbardziej, a ponadto również znakomite koncerty symfoniczne, ponieważ gdy Marek Pijarowski staje za pulpitem dyrygenckim, to jakość i profesjonalizm zawsze jest na najwyższym poziomie. Towarzyszyć mu będzie również znakomity wiolonczelista i kompozytor Marcin Zdunik. Panowie razem, oczywiście z towarzyszeniem naszej orkiestry symfonicznej, zaprezentują Elgara, koncert wiolonczelowy e-moll, uwertura Gioacchino Rossiniego do opery Włoszka w Algierze i czwartą symfonię B-dur Ludwiga van Beethovena. Również bardzo ciekawie zapowiada się koncert 29 maja, koncert symfoniczny i zestawienie klasyki, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart i jego uwertura do Wesela Figara i 40. symfonia, słynna 40. symfonia G-moll, zestawiona z kompozycją kompozytora, który jest u nas bardzo ciepło przyjmowany. Tutaj mowa o Adamie Wesołowskim. Już w poprzednich sezonach wykonywaliśmy jego utwory, które zawsze były bardzo ciepło przyjmowane przez publiczność. Tym razem Silver Concerto na dwa flety multimedia i orkiestrę, jako soliści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz, oczywiście na flecie.
19: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: A przed nami w programie kulturalnym Radia Złote Przeboje kolejna, ostatnia już dziś podróż, ale jakże ciekawa i będzie to podróż przez krainę domów przysłupowych. Taki właśnie tytuł nosi najnowsza książka Olgi Orlińskiej-Szczyżowskiej, opowieść baśniowa, bardzo ilustrowana. Zapraszam na spotkanie z autorką.
19: Ciekawa książka.
17: Literacki dom teraz macie, bo Jarek i ty, no to tak chyba rodzinny klimat już, że pióro, maszyna do pisania, laptop dookoła.
22: Trochę tak, trochę też taki dom pracy twórczej, troszeczkę żartuję czasem, bo oczywiście to na co dzień gdzieś przewija się w naszym funkcjonowaniu. Czasami rozmawiamy sobie o tym, co dzieje się z naszymi bohaterami, czasami radzimy sobie, a czasami mamy takie dni, jakie ja to nazywam, ci, którzy czytali Kryształową Wyprawę i Alchemika Szkła, to będą wiedzieli, o co chodzi. Czasami mamy przepaście filozoficzne, z których nie możemy wyjść i zastanawiamy się, jak opisać dalej całą historię. Także to czasami pomaga, bo wspieramy się na pewno razem.
17: Czyli usługi konsultacyjne są świadczone w obrębie domu.
22: Tak, czasami pytanie od Jarka odnośnie na przykład motywu albo też imienia, nazwiska jakiejś postaci, bo to są takie kluczowe momenty, gdzie czasami zawiesza się nasz umysł, nie? Czasami wszystko wychodzi bardzo płynnie i te pomysły same napływają nam nie wiadomo w zasadzie czasami skąd, byśmy powiedzieli, ale to tak jest. Ja mam troszeczkę inny sposób działania, dlatego że no ja mam też innych odbiorców i taki był też zamysł tworzenia w zasadzie, który powstał podczas pandemii. Bo tak naprawdę ziarenko zostało zostało zasiane podczas pandemii, kiedy zostaliśmy zaproszeni przez lokalną telewizję do czytania bajek, legend, i ja wtedy napisałam sama faktycznie taką też oczywiście tam nawiązującą do regionu historię i do historii szklarstwa. Więc jakby przekazanie tych wiadomości, treści u mnie, jeśli chodzi o młodszych czy starszych odbiorców, w sensie dzieci czy młodzież, jest troszeczkę inna, bo kreowanie książki, powieści całej, to jest coś zupełnie innego. Poza tym tam w wydawnictwach też ogólnopolskich pracują i korektorzy, i każdy korektor ma swoją przestrzeń w powieści do zagospodarowania, do oszlifowania. Natomiast no, moje książki są wydawane przez Sudecką Krainę, więc tak naprawdę to wszystko ja mam na głowie.
17: To tym bardziej większe wyzwanie, ale też chyba większa satysfakcja, no bo traktuje się to troszkę jak własne dziecko.
22: Może tak, bo też niektórzy pytają, no dobrze, no a jak te książki sklasyfikować? No i to jest właśnie ten taki trochę problem, że my z Jarkiem mamy swoje takie szerokie pasje, które też łączone z wiedzą, czy to tutaj w moim przypadku ze zdolnościami

0: kryształową wyprawę i alchemika szkła. I to też taka książka, która jest na pograniczu książki przygodowo-fantazy. Natomiast teraz w związku z tym, że było mnóstwo zapytań odnośnie młodszych odbiorców, żeby było więcej ilustracji, więcej gdzieś tam odniesień też, oczywiście wiadomo, do regionu, no to potem gdzieś ten temat domów przysupowych się pojawił, ponieważ on już wcześniej parę lat temu też zaistniał. Ja wcześniej stworzyłam taką kolekcję obrazów, które pojawią się tutaj właśnie w tej książce. No i historia teraz rozpocznie się troszeczkę w innym kierunku, także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Klimat troszkę zmieniamy, no i tak sobie myślę, że albo zapytam po prostu, czy to było wyzwanie, no bo jeśli mówimy o krainie domów przysłupowych, generalnie domach przysłupowych, no to mam wrażenie, że w dalszym ciągu jest to temat, który przez wielu bywa traktowany niszą, że to jest taka część historii, która niestety bywa dzisiaj często zapominana, a dotarcie z tym do najmłodszych, no to w ogóle jest jakby zupełnie nieoczywista grupa docelowa.
0: Tak, to jest ciekawy pomysł, ale też bardzo trudny. Ja generalnie też, jak tworzyłam i kryształową wyprawę i tutaj teraz, jak kończę tworzyć tę książkę o domach przysłupowych dla dzieci, to też trzeba wybalansować ilość wiedzy, którą chcemy przekazać.
2: Co by podręcznika nie stworzyć.
0: A właśnie, więc te kwestie edukacyjne trzeba bardzo wyważyć, żeby tego młodego człowieka bądź to dziecko się po prostu nie znudziło. Natomiast to, że ja pracuję jako przewodnik i oprowadzam grupy dorosłych i grupy dzieci, i grupy młodzieży, to jakby też trochę widzę, jak oni odbierają to, co ja mówię, i najchętniej to lubię z nimi prowadzić rozmowy. I też oczywiście mamy jakiś taki pomysł, że najchętniej to bym kiedyś w ogóle zebrała grupę i zaczęła nagrywać rozmowy z nimi, bo to też fajnie dać im trochę głosu. Po pierwsze, żeby w ogóle dzieciaki się otworzyły, czy te młodsze, czy te starsze, żeby one też mogły powiedzieć swoje zdanie na temat tego, co widzą, albo żebyśmy porozmawiali i one na przykład coś zobaczą, ja im coś podpowiem. Ta akcja-reakcja, bo jak jest tylko takie mówienie, słuchaj, to 15-20 minut i po prostu jak się nic nie dzieje, nie ma jakiegoś przejścia, nie ma zmiany otoczenia, nie ma artefaktu, który tam się daje do ręki, czy tak jak kiedyś, jak pracowałam w Muzeum Karkonoskim, były fajne ekrany, są fajne teraz ekrany te multimedialne, więc jest ten ekran, gdzieś można przerzucić jakieś zdjęcia i wtedy jest jakaś komunikacja. Także tutaj tutaj tak zupełnie inaczej trzeba podejść do takiego odbiorcy, więc tutaj z kolei ta książka opowieści z krainy domów przysłupowych. To będzie książka, która będzie miała sporo ilustracji, ale też i zdjęć, bo ta przestrzeń krainy domów przysłupowych jest bardzo inspirująca, ale oczywiście jak patrzymy na to z innej strony, w kwestii ratowania tych domów, ich historii, złożonej bardzo historii, to wszystko jest bardzo trudne. Także ja muszę to wszystko tak pokazać, żeby nie było tego za dużo, ale żeby zachęcić nie tylko same dzieciaki, ale też oczywiście rodziny, no bo dzieci, wiadomo, ktoś kupuje dla tego dziecka tę książkę, potem czasami, jeżeli ktoś jest zainteresowany, sami dorośli też poznają ten świat przez tę książkę razem z dzieciakami, więc tutaj z młodzieżą jest inaczej trochę, bo oni sobie już sami czytają, sami sobie wybierają, mają też swoje jakieś tam fundusze kieszonkowe i tak dalej, natomiast tutaj z młodszymi dziećmi ja muszę też trafić jednak trochę do tych starszych, którzy decydują i podsuwają te książki tym dzieciakom. I w zasadzie z kryształową wyprawą też była taka sytuacja bardzo ciekawa, gdzie pojawiały się całe rodziny, wędrowali, pisali mi czasami, że tutaj byli, że dzieciaki już tam kupiły minerały, są bardzo zainteresowane. Cały festiwal w zasadzie w jednej szkole tutaj w Kamiennej Górze był stworzony taki wewnętrzny festiwal mineralogiczny w szkole, gdzie ja miałam dwa spotkania, oni przynieśli swoje kolekcje, rozmawialiśmy o tym, opowiadali mi o historiach związanych z tymi minerałami, w sensie ich emocjach, bo to czasami nawet nie chodzi o samą naukę, o samą geologię, tylko chodzi też o ich właśnie zdanie, a gdzie znaleźli.

0: ja, co tutaj się wewnątrz dzieje, a co z kolei naukowo można by było powiedzieć, że tutaj w jakimś krysztale są jakieś ciekawe, no byśmy powiedzieli technicznie zanieczyszczenia, a to dla nich to są jakieś magiczne włoski srebrne, nie? Czy tam błyszczące. Także no, to inna bajka, po prostu.
1: Ale to chyba też satysfakcja, że udaje się jednak w ten świat ich wkręcić, że to, co pozornie mogłoby się wydawać nudne, no bo oglądanie kamyków, no to ileż można. Tutaj podróż po krainie minerałów jednak dla wielu okazuje się niezwykle fascynująca, chociaż w pierwszej chwili no, nie wpadliby na taki pomysł.
0: Wszystko zależy od różnych kwestii, bo oczywiście czy same inspiracje i kontakty gdzieś tam z grupami, z odbiorcami są naprawdę świetne i to bardzo buduje, ale są potem proste sprawy, proste kontakty gdzieś tam przy druku, przy składaniu, przy grafice, przy technicznych kwestiach i to oczywiście jak wydaje się przez firmę, w sensie ktoś zajmuje się tym wszystkim, całym tym cyklem, to człowiek jakby ma to wszystko gdzieś tam oddane i spokojne. Natomiast jest plus wydawania samemu, dlatego że jeżeli książka na przykład według mnie powinna mieć to i to i ja sobie dodam to i to, to ja sobie to zrobię. Chyba, że mi powie w drukarni ktoś, że to nie wiem, nie wyjdzie albo moja graficzka. Natomiast w wydawnictwach gdzieś tam oczywiście są plusy i minusy, tak? Gdzie potem jest tak, że trzeba tekst szlifować. Gdzieś tam też widziałam, jak wygląda taka kwestia współpracy z dużymi wydawnictwami, to jednak też czasami jest tak, że pewne rzeczy no, trzeba dopasować do pewnej ramki, nie? Więc do pewnej ramy pewnych konwencji, no właśnie, że to musi stać, nie wiem, w Empiku na półce takiej i musi mieć jakieś tam cechy, tak? A ja mam po prostu książkę, która jest skierowana na potrzeby odbiorców, no i taka trochę niszowa, dlatego ona się rozchodzi szybko, bo to też jest nakład nieduży, no ale to wszystko czas pokaże. To wszystko są próby.
1: Jest dylemat, jak ustalić te proporcje, no bo stykają się tutaj dwa światy, w których się odnajdujesz i zakładam, że czujesz się dobrze, czyli z jednej strony literatura, z drugiej malarstwo i ta część plastyczna. I po której stronie serce bardziej jest? Czy to jest jakoś na środku, czy gdzieś tam do której strony jest bliżej?
0: A to nie tak, to jak na palecie. To wszystko się miesza w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i jaki kształtujemy obraz na co dzień.
1: Czyli zen i równowaga.
0: Dokładnie.
1: No dobra, no ale jednak jest czasem tak, że proces twórczy oczywiście bywa satysfakcjonujący, ale są momenty, kiedy bardziej lub mniej. W przypadku pisania i łączenia tego z malarstwem jest jakoś tak, że jedno bywa odskocznie od drugiego, czy nie ma takiej reguły?
0: To jest trochę jak z wagą i to tak, to się dzieje na bieżąco. Tak jak słyszałam różne też wypowiedzi innych pisarzy, czy pisarzy nie tylko właśnie piszących sam tekst, ale tworzących ilustracje i piszących. To mnie fascynowało, bo jak widzi się książkę, którą stworzyła jedna osoba pod kątem tworzenia i tekstu, i ilustracji, to wtedy widać jedność przemyślenia, czegoś, przynajmniej mi na tym zależało, że wtedy jest myśl, która jest przekazywana nie tylko tekstem, ale też ilustracją, co jest też wyzwaniem. Ja na przykład teraz takie mam wyzwanie, bo pojawił mi się po prostu jakiś pomysł, żeby to rozwiązać w taki sposób, żeby nie było tego tekstu, który może być za dużo tekstu dla młodszego odbiorcy. Więc teraz, no to w takim razie zdjęcia i obrazy niosą tekst i teraz trzeba to dobrze przemyśleć. Więc tutaj, no, to jest wyzwanie za każdym razem, ale też ciekawe, bo coś się dzieje.
1: To jeszcze zapytam, jeśli się mylę, to wyprowadź mnie z błędu, ale tak sobie myślę, że łącząc te dwa światy, to myślę, że ciekawym wyzwaniem i pewnie jakąś frajdą, mając opracowane te techniki malarskie i plastyczne, okazałoby się zilustrowanie czyjejś książki, przygotowanie ilustracji obrazków do tego, co ktoś napisał, ale niekoniecznie chyba to zadziała w drugą stronę. Pytanie, czy na przykład wyobrażasz sobie sytuację, w której ty piszesz, a ilustracje są czyjeś, czy to w ogóle by zagrało? zagrało w tej sytuacji.
0: No tak, jeżeli ja już mam jakąś wyobraźnię taką wizualną co do danych tekstów, to oczywiście no każdy twórca, w sensie tworzący obrazy czy ilustracje, ma swój styl, ma też swój sposób postrzegania pewnych informacji. Czyli w tej naszej części wizualnej osób tworzących jakby też jest przelane to, co mamy w swoim umyśle, czy wyobraźni, czy wiedzy. Bo to w zależności od tego, jaka ta przestrzeń wizualna jest. Więc no to myślę, że to jest kwestia też dobrania odpowiedniego ilustratora, bo no jedni posługują się tylko samymi kreskami, inni plamami, kolorami, a wszystko to po prostu tworzy się, no właśnie, albo z rozmysłem, albo zupełnie po prostu abstrakcyjnie. To różnie może być, więc ja też lubię to, co w ogóle lubię w sztuce, to, że sztuka, wiadomo, no, spojrzeń na sztukę jest bardzo wiele. A tak naprawdę lubię, jak mnie coś zaskakuje. I oprócz tego, że niesie jakąś treść, to fajnie, żeby było coś z humorem, coś też zaskakującego właśnie. Więc to też gdzieś starałam się wcześniej w książce, w tej kryształowej wyprawie też dodać, żeby trochę tak jak kucharz, nie? Jak gotuje jakieś danie, to żeby ono było smaczniejsze, to troszkę tam trzeba przyprawić i na ostro, a czasami w ogóle na przykład do słodkich dań dodaje się zupełnie kontrastowe przyprawy, więc no wszystko to zależy, więc to tak jak i ze sztuką, tak i z książkami, jednemu się będzie podobać, drugiemu nie, no bo jeden lubi kuchnię włoską, a drugi azjatycką, no i one są totalnie kontrastowe, także tutaj z kolei ta książka opowieści z krainy domów przysupowych, ona też będzie zupełnie inną książką niż kryształowa wyprawa.
1: No właśnie, jaką będzie książką? Bo ustaliliśmy już, że nie będzie to podręcznik i sztywna lekcja historii dla najmłodszych, choć tej wiedzy na pewno nie zabraknie. No a jeśli będziemy ją przekazywać, to w jakiej formie? Powieść, bajka, historia, jak to wygląda?
0: Ta książka z kolei będzie, no tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo bardziej wizualna, natomiast będzie baśniowości też z jednej strony trochę, ale będzie podróż do przeszłości. I to będzie ta forma troszeczkę edukacyjności. Także tutaj może też no, będę musiała mocno hamować z kolei moją przewodnicką część osobowości, żeby za dużo tych historii tam nie przelać.
1: 500 stron nie będzie.
0: Nie, ona będzie krótka. To nie będzie jakaś taka wielka księga. Poza tym ta książka też w sumie powiedziałabym, że o całej krainie domów przysupowych naprawdę można by było wydać no wielkie księgi albo w tomach. Nawet jeżeli ja bym chciała, ja zamieszczę tam dosłownie kilka obiektów, ale jest ich naprawdę bardzo wiele, bardzo ciekawych. Tym bardziej, że w tej książce to, co będzie bardzo ważne, to nie będą tylko obiekty z Polski, bo kraina domów przysupowych tak naprawdę rozciąga się przede wszystkim z Łużyc, bo tam jest, bym powiedziała, takie serce tej krainy domów przysupowych. No i potem te domy można o takiej konstrukcji zobaczyć i w Polsce, i w Czechach. Więc no, takie też jest założenie, żeby pokazać też nie tylko te obiekty, które znajdują się w Polsce, ale też oczywiście przede wszystkim właśnie w Niemczech i w Czechach. No i też będzie to książka, gdzie na końcu też będą informacje, skąd pochodzą na przykład zdjęcia, gdzie można ten obiekt zobaczyć, czy on jest otwierany, bo tutaj będę posiłkowała się zdjęciami z muzeów, które będą mnie inspirowały do tego, żeby stworzyć tą przestrzeń wizualną właśnie wewnątrz książki.
1: Pytanie, co wydarzy się, jak będziemy mieli już finał? Czy to będzie tak, że przewidujesz, że napisałaś książkę kolejną i już masz dość literatury na jakiś czas, czy jednak ten głód się za chwilę pojawi i praca ruszy nad kolejnym tytułem?
0: Na razie trudno mi powiedzieć. To, co naprawdę jest wyjątkowe, to kontakt z odbiorcami. I to jest po prostu momentami tak zaskakujące, jak reagują na książkę i na to... że książka może naprawdę zmienić gdzieś spojrzenie na jakąś przestrzeń i tak naprawdę otwiera nam czasami oczy, tak jak kryształowa wyprawa, albo otwiera nam drzwi do zupełnie innego świata.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Sięgajcie zatem zarówno po kryształową wyprawę, jak i najnowszą książkę Kraina Domów Przysłupowych. Do tego w naszym programie zachęcała dziś autorka tych dwóch publikacji Olga Orlińska-Szczyżowska. No i tym spotkaniem, tym literacko-turystycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek magazynu Co jest grane, a ponownie w Radiu Złote Przeboje słyszymy się już jutro. Igor Kociubiński, dobrego wieczoru.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie